na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
9: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla Iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
10: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamińska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej w Ząbrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą trzy miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. I tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i to finansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu trzy kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne w tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem i mam nadzieję, że przy następnym wejściu, że będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy Kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
9: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata, chciałem zapytać o Tomakowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
10: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz, będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
9: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
10: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradonem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu i samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
9: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka, powiedzmy, biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
11: Blisko mieszkańców.
9: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
10: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku. I tutaj na pewno też pokażemy, gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał m.in. na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
9: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
11: To warto wiedzieć.
9: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
10: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 zł na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te cztery drogi przebudować i wybudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych, z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże. Trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu iławskiego skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wbudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
9: Na koniec zapytam pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
10: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie pan burmistrz miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
9: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Dominik Jaskulski.
11: Nasze miasto.
9: Teraz zabieramy Was na wycieczkę z historią o iławskich wodociągach. W 1903 roku powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejska kanalizacja. Ponad 100 lat spółka dostarcza mieszkańcom wodę do picia i oczyszcza powstające stąd ścieki. Wojny nie zniszczyły urządzeń i budynków wodociągów. Jednak kiedy przyszli tu Rosjanie, to dosłownie ostrzelali tablicę rozdzielczą, więc przez chwilę ta potężna sieć nie była sprawna. Kiedy przybysze ze wschodu zorientowali się, z czym mają do czynienia, szybko naprawiono niemiecką technologię. Potem zakład został zmodernizowany, ale wróćmy do początku, do czasów właśnie niemieckiej Iławy. Co pisała wówczas prasa i jak przebiegały prace przy budowie wodociągów, mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
15: Rzeczywiście zacznijmy od tego, że to, co dzisiaj dla nas jest oczywiste, dla mieszkańców 120, niecałe 120 lat temu, takie oczywiste nie było. Iława zmagała się z wieloma problemami. Miasto nękały epidemie tyfusu i cholery i jakby dużo wiadomości z tamtego czasu, to jest koniec XIX wieku, w prasie się pojawiało. Zresztą podczas naszego spotkania też, gdy mówiliśmy o jezioraku, to pojawiła się taka wiadomość bodajże z prasy toruńskiej, że na wyspie Wielka Żuława wybuchła epidemia. To była właśnie jedna z tych epidemii spowodowana złymi warunkami sanitarnymi w mieście i na początku XX wieku mieszkańcy Iławy stanęli, czy władze Iławy postanowiły ten problem rozwiązać. Podjęto decyzję o budowie pierwszych wodociągów i kanalizacji. Jakby to zmieniło zupełnie miasto. Jakby to jest ciekawe o tyle, że my z tych rozwiązań korzystamy, nawet nie myśląc o tym do dnia dzisiejszego. To pozostałością właśnie z tamtych czasów jest wieża ciśnień przy ulicy 1 Maja. To też jest ciekawa historia, o niej zaraz opowiem. Budynki wodociągów, a przede wszystkim same kanały, które ciągną się pod miastem. Niektórzy szczęśliwcy mają okazję oglądania zdjęć z penetracji tych kanałów wykonywanych przez jakieś nowoczesne firmy. Tam wchodzą jakieś kamery i można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To wszystko było budowane właśnie na początku XX wieku. Pójdźmy do roku 1902. Jakby budowa kanalizacji w miastach w tamtym czasie była wydarzeniem, więc w momencie, gdy podjęto w Iławie decyzję o budowie wodociągów miejskich, o tym napisała prasa, ale napisała o tym Gazeta Polska. Gazeta Toruńska w Toruniu, wydawana w języku polskim 5 października 1902 roku, napisała, że miasto podjęło decyzję o budowie wodociągów i tam jest taka wiadomość: koszta wodociągów miejskich wynosić będą 600 tysięcy marek. Kwota olbrzymia. Magistrat polecił przeprowadzenie kanalizacji wodociągu firmie berlińskiej Sinmecker. Tu jest błąd, bo ta firma nazywała się Smrecker i właścicielem był mężczyzna noszący nazwisko Smrecker. Była to firma berlińska, jak już wspomniałem. Co ciekawe, te dokumenty też zachowały się do dnia dzisiejszego. Samo miasto było stosunkowo biedne. W ogóle wszystkie miasta w Prusach Wschodnich. Nie można byłoby rozpatrywać budżetów miejskich w takich samych kategoriach Niemiec, na przykład miast. I miasta były stosunkowo biedne, natomiast Iława miała to szczęście, po pierwsze, że miała kolej i poprzez kolej sporo tych funduszy do miasta napływało, a po drugie, to mamy początek XX wieku, więc mamy 4 kompleksy koszar. Tutaj bardzo duży lobby było ze strony wojska, żeby tę sytuację w mieście uregulować, bo wojsko najmniej mogło sobie pozwolić na problemy sanitarne. Więc pewnie też i te prace były, jak one ruszyły, to pewnie były zapoczątkowane właśnie w okolicach koszar. Zresztą tę pierwszą siedzibę, tak to nazwijmy, wodociągów iławskich ulokowano przy ulicy, w dzisiejszej ulicy Jagieły, czyli przy dawnej ulicy, można byłoby to przetłumaczyć, do Iławki, czyli przy ulicy prowadzącej do Iławki. I miasto ukończyło te prace, podjęto w 1901 roku, to były oczywiście prace przygotowawcze, później dokumentacja i ukończono ostatecznie pracę w 1905 roku, czyli mamy 4 lata potężnej miejskiej inwestycji. Dla porównania Olsztyn ukończył bodajże w 1898 roku, no nieco szybciej, ale to zupełnie miasto innej rangi. W Ostródzie i Giżycku też szybciej, bo w 1904 roku, czyli rok przed Iławą. Tylko że Iława też jakby była na trochę inne, po pierwsze, ukształtowanie terenu, te warunki podejrzewam, że były troszeczkę trudniej, ale ciekawostka jest taka, że w Elblągu dopiero w 1908 roku. Warto wspomnieć, że jakby z samym systemem wodociągów wiązało się budowa też dosyć istotnych obiektów, które gdzieś tam się wpisały w krajobraz miejski. To były oczywiście wieże ciśnień. To w naszym przypadku to była jedna wieża ciśnień, która powstała przy ulicy, dzisiejszej ulicy 1 Maja. Ta wieża ciśnień mieściła zbiornik, z którego woda była dostarczana bezpośrednio do mieszkańców i jakby wiele też budynków technicznych, administracyjnych, a nawet oczyszczalnia ścieków, która właśnie została zlokalizowana przy ulicy Jagieły. Ta pierwsza wieża ciśnień, która powstała, tak jak wspomniałem, zlokalizowano ją przy dzisiejszej ulicy 1 Maja. To też jest taka fajna ciekawostka, fajna historia z tym związana, bo powstały wtedy 2 projekty. Pierwszy projekt, który zrealizowano i który możemy oglądać, natomiast był gotowy jeszcze jeden projekt, dużo brzydszej wieży ciśnień. Nie patrzylibyśmy na nią tak z tak dużym sentymentem dziś, gdyby powstał ten drugi projekt. Można podejrzeć go, zobaczyć na stronach internetowego Muzeum Iławy w dziale właśnie wodociągi i kanalizacja. Ta wieża ciśnień powstała gdzieś na przełomie 1905 i 1906 roku. Zlokalizowano ją na niedużym wzniesieniu właśnie na południowych obrzeżach miasta, na samym skraju koszar. Dla nas dziś koszary, stare koszary artylerii kończą się na murze więzienia, ale dawniej kończyły się w okolicach dzisiejszego kościoła brata Alberta. Były jeszcze zabudowania takie i administracyjne, i gospodarcze, telegraf iskrowy też stał w ogóle kawałek dalej, także te najsłynniejsze zdjęcia koszar powstawały właśnie z wieży ciśnień, z tego podwyższenia takiego naturalnego, czyli wręcz ta lokalizacja została wymuszona, bo osiedle Podleśne jest zlokalizowane na, czy dawniej było to chyba też współcześnie, na najwyższym punkcie, najwyższy punkt w Iławie, więc wieżę ciśnień zbudowano tam, gdzie można było ją po prostu zbudować, no, od razu na obrzeżach miasta. Słuchacze pewnie zapytają od razu, co z tymi pozostałymi wieżami ciśnień, które się znajdują w Iławie. To są kolejowe wieże ciśnień. One miały zupełnie inne przeznaczenie, więc mamy te dwie, które zbudowano przy dworcu. To są lata 1871, czyli jeszcze przed budową całej infrastruktury. Ciekawe, że rozpoczęto w ogóle od budowy kolejowej wieży ciśnień, a drugą w 1915 roku. I mamy też ten najwyższy murowany budynek na terenie Iławy, czyli kolejową wieżę ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej, ale to już jest rok 42-43. To jest ta kolejowa wieża ciśnień zbudowana rękami robotników przymusowych, Polaków, Rosjan, Białorusinów i Żydów. I Łaba, jak wiadomo, się rozwijała, dosyć dynamicznie się rozwijała, czyli rozwijała się w kierunku koszar, wokół koszar, ale też w stronę dworca, więc jakby to też wymuszało na władzach dalszą rozbudowę wodociągów i kanalizacji, ale ten rdzeń powstały na początku XX wieku już był. Wiadomo też z zachowanych dokumentów, że w 1925 roku już znaczna część Ławy była skanalizowana, a długość sieci wynosiła 5000 metrów. Trzeba było zapytać, jaka ta długość jest dzisiaj. I też z tych samych dokumentów wiadomo, że rocznie wodociągi dostarczały użytkownikom, czyli mieszkańcom Iławy, ale przede wszystkim pewnie koszarom, 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie mam zielonego pojęcia, czy to dużo, czy to mało, ale mamy pewne odniesienie. Mieszkaniec zużywał dziennie średnio 91 litrów wody w roku 1925. W 1927 roku firma Oskara Smrekera, tego berlińskiego przedsiębiorcy, który budował i projektował dla nas całą tę infrastrukturę, opracowała projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków. No, dzisiaj z tych pozostałości mamy przepiękny budynek neogotycki przy ulicy Jagieły, dzisiaj zamieszkały przez, chyba jest budynkiem mieszkalnych. Na stronach internetowego Muzeum Iławy zobaczyć można projekt tego obiektu, tak samo jak też różnego rodzaju profile geologiczne, studni głębinowych właśnie z początku wieku, profile warstw wodonośnych, no, piękne dokumenty znajdujące się dziś w zbiorach Archiwum Państwowego, ale też iławskich wodociągów. Jest właśnie też projekt budowy wieży ciśnień z 5 roku, ten, który zrealizowano, i projekt budowy wieży ciśnień z 1902 roku, tego, którego nie zrealizowano. Można zobaczyć też fragment dokumentacji właśnie z 1927 roku przygotowanej przez Oskara Smrekera z 1927 roku także. Sporo tych ciekawostek związanych z wodociągami na stronach internetowego Muzeum Iławy jest, a ja polecam słuchaczom, żeby spacerując po mieście patrzyli pod nogi, bo na terenie Iławy mamy też sporo włazów od studzienek kanalizacyjnych, które pamiętają jeszcze lata przedwojenne.
9: To naprawdę ciekawe, co mówisz. Myślę, że wielu mieszkańców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jakie ciekawe rzeczy mogą dziać się pod ziemią. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy jeszcze widoczne są jakieś ślady tamtej technologii? Pomp może, bo wtedy byłyby pewnie potrzebne.
15: Dzisiaj przechadzając się po... ja myślę, że ważniejsza dla mieszkańców była kanalizacja niż wodociąg. Większy problem był z tym, żeby się pozbywać nieczystości niż żeby pobierać wodę. Zwróćmy uwagę, spacerując po Iławie, na studnie, na pompy, które znajdują się na terenie miasta, w sercu osiedla Podleśnego, niedaleko szkoły numer 5. Wszyscy wiemy, o jaki obiekt chodzi. Znajduje się jedna z takich pomp przy ulicy Ostruckiej, przy ulicy Grudziąckiej. Wiele miejsc na terenie Iławy, gdzie te pompy, pewnie jeszcze wykorzystywane w latach powojennych, domyślam się, bo oczywiście trzeba by było zapytać najstarszych mieszkańców Iławy, ale sporo ich się znajduje, tak samo jak właśnie tych włazów do studzienek kanalizacyjnych. Znany dziennikarz Tomek Zubilewicz, który często przyjeżdża do Iławy, robi zdjęcia we wszystkich miastach zabytkowych studzienek kanalizacyjnych i najwięcej, spacerując po Iławie, tak jak rozmawialiśmy, zlokalizował przy ulicy Mazurskiej i przy ulicy Chodkiewicza. To są włazy, które wyprodukowano w elbląskiej firmie Shihawa. To jest ta firma, która, czyli wielkie, ogromne przedsiębiorstwo, które napędzało Elbląg, gdzie produkowano łodzie, olbrzymia stocznia, ale też łodzie podwodne.
9: Niezwykła historia, jak słyszycie, zaglądamy trochę pod ziemię. Odsyłamy Was do internetowego Muzeum w Iławie, tam możecie przeczytać więcej na ten temat i są tam też fotografie, więc podróż będzie doskonała. Poza tym zgromadziliście, wracając oczywiście do naszej rozmowy, na tym portalu mnóstwo materiałów dotyczących historii Iławy i okolic.
15: My jakby tutaj, prowadząc internetowe Muzeum Iławy, ja staram się, żeby ono nie miało takiego charakteru naukowego, tylko popularno-naukowy. po to, żeby nie odstraszać do końca, żeby zachęcać do tego, żeby je poznawać. Pracy jest rzeczywiście dużo, natomiast ja się cieszę przede wszystkim z tego, że przez te wszystkie lata prowadzenia internetowego muzeum udało się stworzyć taką społeczność. Rzeczywiście to była moja koncepcja i moja realizacja na samym początku, ale ja dzisiaj myśląc o i mówiąc o muzeum, nie mówię o tej pracy, tylko mówię o jakby całej społeczności ludzi, którzy dzisiaj na rzecz internetowego muzeum pracują. Mówię o ludziach, którzy udostępniają eksponaty, pozwolą je sfotografować, zdigitalizować. Mówię też o ludziach, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, poświęcają czas po to, żeby spisać coś, co ja później publikuję na stronach muzeum. To jest niesamowite, bo to dzisiaj nie jest twór jednoosobowy, tylko to jest po prostu twór całej ogromnej rodziny, społeczności miłośników historii naszego miasta. Na pewno jesteśmy podglądani. W miastach zaczęły się pojawiać takie inicjatywy jak Historia jednej ulicy i my o tym wiedzieliśmy, bo dostawaliśmy wiadomości. Zapraszano nas też na wiele wycieczek, które wzoruje się w miastach w Polsce na podstawie Historii jednej ulicy. Z pewnością też inne miasta będą się wzorować na internetowym muzeum Iławy.
9: Zachęcamy również do oglądania zdjęć i map. One też są na tym portalu. A za nami ciekawa opowieść o iławskich wodociągach. Do podobnych historii będziemy jeszcze wracać. A moim gościem był Michał Młotek z internetowego muzeum w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

Tak mocno podkręcamy tempo w Meloradiu, że już piątek, piąteczek wlatuje. Same pozytywy dzisiaj od rana, za chwilę też pierwszy merch do zgarnięcia dla was. Jest dobrze, Waldek Darłak, siemanko, hej!

Akcent Don't Leave Kylie. Podkręcamy tempo w Meloradiu już za 20 minut siódma. I to właśnie teraz możecie poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. A jak? No to mega proste. Dzwońcie do Meloradia, bo mam dla was melotorbę. Taka torba przyda się na pewno na co dzień, a na wakacjach, na plaży, no to już koniecznie powinniście ją mieć. Sporo się tam zmieści, praktyczna, fajnie wygląda i może być wasza. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Kto ma dzisiaj jakieś fajne plany na piątek i weekend? Pochwalcie się koniecznie, dobry moment na to. Torba czeka. 321-321-777. Dzwońcie do Meloradia już teraz.

0: Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wszystko prowadzi nas do weekendu. Cześć Wiola, hej siema.
1: Cześć.
0: Wiola, podobno chcesz się pochwalić swoimi planami, bo dzisiaj to się u ciebie tak dużo dzieje.
1: Tak, od samego rana dzieje się to, że już jestem właśnie po treningu. Pojechałam też na rynek, żeby posadzić sobie pomidorki na działeczce.
0: Aha.
1: I właśnie cały weekend planujemy właśnie takie prace na ogrodzie, ale jeszcze przy okazji treningowe. Pozdrawiam.
0: Słuchaj.
1: Naszą trenerkę Olę.
0: Pozdrawiamy Olę. Ola, ciśnij tam odpowiednio, ale pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby poimprezować, odpocząć, także wiesz, też wyluzować na chwilę. A teraz to uwaga, bo ja mam dla ciebie, Wiola, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie na rozgrzewkę, chociaż ty już rozgrzana, to mocno jesteś. Woda gazowana czy niegazowana?
1: Niegazowana.
0: Gotować czy piec?
1: Piec.
0: Teraz uważaj, a na siłce to robić najpierw nogi czy plecy?
1: Nogi.
0: Dobra. Słuchaj, to ja dla ciebie mam fajny merch od Melo. Melo torbę, już pakujemy, już wysyłamy. Korzystaj z piątku i weekendu naprawdę mocno. Pa, hej.
1: Super.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj. No jasne, że piątek, już za 14 minut siódma. A co u was?

0: Don Diablo, Survive w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. W piątek mamy Marcina, Marcin ma newsy.
1: No i no. Piątek, piąteczek, piątunio. I faktycznie trzeba będzie survive ten weekend, bo będą burze, deszcz, wiatr.
0: Damy radę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Bye, you tell me. Tak będzie już za kilka chwil w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I tak właśnie jest, 6 minut przed siódmą.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
19: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
19: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O reklamie.
4: Meloradio i Ława na 92 FM.
12: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
20: Dość pogodnie rozpoczyna się piątek na Warmii i Mazurach. Nie wszędzie jednak jest ciepło, ale będzie ciepło, bo synoptycy zapowiadają dziś maksymalnie nawet około 19-20 stopni. Natomiast może pokropić deszcz, zwłaszcza po południu i wieczorem. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, a ciśnienie będzie lekko spadać. Sobota niestety na ten moment zapowiada się raczej chłodna i deszczowa.
21: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
0: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Intensywne opady deszczu i burza, do tego silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia jeszcze przed południem zaczną obowiązywać w pasie od Słupska przez Poznań aż do Bielska-Białej i dalej na wschód Polski. Możliwe są lokalne podtopienia, szczególnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Te zbyt intensywne opady deszczu niewiele nam pomogą w walce z suszą, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
22: Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
1: Szczególnie niespokojna pogoda będzie jutro. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, ceniony prawnik, scenarzysta i były senator. Był współtwórcą wielkiego sukcesu filmów Krzysztofa Myślowskiego. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Ukrainka w finale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff.
0: Cały na biało, wjeżdża właśnie piątek. Weekend też wcześniej zaczniecie, takie rzeczy tylko w Melo. A jeszcze coś, inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

0: Ray Dalton i Do It Again. No to zróbcie to jeszcze raz w tym tygodniu, czyli wstańcie i działajcie. Można sobie kibicować i krzyknąć głośno: ostatni, ostatni,
1: ostatni.
0: W tym tygodniu, ostatni raz trzeba wstać, a później już będzie można myśleć tylko o weekendzie. Słuchajcie, no dobra, bo pytanie też mamy do was. Jakbyście mogli sobie wybrać takie miejsce na idealny weekend, to gdzie chcielibyście pojechać i co robić? Co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie z telefonu już teraz na meloradio.pl i wyślijcie głosówkę, gdzie i jak chcielibyście spędzić idealny weekend, ale wiecie, w taki totalnie oryginalny, odjechany sposób. Dajcie znaka, wyślijcie głosówkę, bo za najlepsze to my wam fajny merch Meloradia wyślemy. A, słyszeliście już, gdzie będzie grał w nowym sezonie Robert Lewandowski? To za chwilę wam o tym, gdzie i za ile powiemy więcej w Melo. A teraz już 12 po 7.

0: Eli Ox i Lawinia, I Wanna Go w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana w piątek. Robert Lewandowski, znany z tego, że lubi grać w piłkę na boisku i jeździć autobusem na dachu, odchodzi z Barcelony. Słuchajcie, to już pewne podobno. Zapraszało go do siebie kilka klubów, m.in. Juventus Turyn oraz Chicago Fire. No ale Robert zamiast słonecznej Italii albo gorących Stanów wybrał zupełnie inny kierunek. Będzie, słuchajcie, grał w Arabii Saudyjskiej. Na stole pojawiło się podobno 90 milionów euro za sezon. To musiał być duży stół, nie?
1: No.
0: Jak to jest, słuchajcie, mieć tyle forsy, żeby przerzucać normalnie łopatami i jeszcze cały czas góra wielka zostaje, nie? 90 milionów euro, czyli co? Śmiało można powiedzieć, że przekonali go słowami good price, my friend, nie?
1: Dobre.
0: Ja mu się nie dziwię, tylko niech się przyzna, że tak naprawdę to do tego wyjazdu to skłoniło go to, że tam jest po prostu tańsze paliwo. W Melo Radio podkręcamy tempo i to jest takie paliwo, które da wam dużo energii dzisiaj do samego działania w piątek i w cały weekend. Na wasze głosówki też czekamy. Jaki byłby wasz idealny weekend, gdzie i z kim chcielibyście go spędzić? Dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Ty, ale jak tam jest tańsze paliwo, no, to nie dość, że dużo zarobi, to jeszcze dużo zaoszczędzi.
0: Dużo.

Ej, bany, halo, w Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano i pytamy was dzisiaj, czekając na wasze głosówki, gdzie chcielibyście spędzić i z kim idealny weekend, gdzie i co musiałoby się wydarzyć. Dajcie znać, wejdźcie na meloradio.pl, można z komórki jak najbardziej teraz i tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i nagrywacie nam głosówkę. Za najfajniejsze to oczywiście wyślemy wam merch od Melo Radia, ale będzie ogień za chwilę. Alan Walker w Melo i Fire, prawie w pół do ósmej.

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. M to

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9?
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
3: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.

0: Podobno nie ma rzeczy idealnych, ale z drugiej strony, no to jak pytamy was dzisiaj o idealny weekend, to pomysłów macie sporo. Czekamy na wasze głosówki. No to gdzie i z kim chcielibyście wybrać się na taki idealny weekend?
1: Zaczęliśmy we Chorwacji.
0: Chorwacja, dobry pomysł, a u ciebie?
2: Mój najlepszy weekend byłby z moim mężem pod namiotem w Czechach.
0: Też fajnie, zazdrościmy.
3: Pojechałabym do Paryża, żeby skoczyć ze spadochronu i zobaczyć całą piękną panoramę.
0: To też jest fajny pomysł. No to czekamy na wasze głosówki, bo merch też dla was mamy i chętnie komuś wyślemy. Jaki byłby wasz idealny weekend? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.

0: Just the way. O, są numery, od których od razu więcej słońca jest. I zobaczcie, u was też działa, nie? Milky, David Guetta, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie oczywiście już dziś wieczorem po 18:00. A już za chwilę newsy w Melo.
1: Najpierw dają, potem odbierają i mówią, że nam jednak nie odbierają, a jednak podobno odbierają, o co chodzi już za chwilę.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Good Boys, Hide Away i Daya w Melo. To my na pewno damy wam jeszcze prognozę pogody w Melo Radio już za chwilę, za 8 minut 8:00.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
20: Od 6 do 9.
21: Od 6 do 9 w Żabce.
20: Za 6,99 i że na bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
20: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
21: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
20: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
1: Przez kilka godzin zablokowane było skrzyżowanie Kwidzyńskiej z Biskupską po wypadku, do którego doszło w wyniku zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego. Kierowca osobówki zginął na miejscu, pasażerka z jego auta trafiła do szpitala. Iławscy policjanci wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
1: Brześki poranek na Warmii i Mazurach, ale będzie cieplej, a nawet całkiem ciepło, bo trzeba przyznać, że 19-20 stopni w maju i to podczas takiej kapryśnej wiosny, jaką mamy, to całkiem dużo. Trzeba się jednak liczyć z tym, że słońce będzie się z nami dzisiaj bawić w chowanego, a w drugiej części dnia pojawią się deszczowe chmury, no i może chwilę popadać. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.
0: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Coraz większe zamieszanie wokół żołnierzy USA w Polsce. Według CNN Stany Zjednoczone nagle wstrzymały przerzut brygady pancernej do naszego kraju. Chodzi nawet o 4000 żołnierzy. Według telewizji taką decyzję nagle i niespodziewanie podjął szef Pentagonu. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Wczoraj oficjalnie uznał małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą. Nakazały to Naczelny Sąd Apelacyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W kolejce do transkrypcji czekają następne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone.
3: Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które uporządkuje kwestie transkrypcji na terenie całej Polski. Cristiano Ronaldo nabył prawo do transmisji w Portugalii meczów Mundialu. Kupił udziały w telewizji internetowej Live Mode TV.
2: A my wszyscy nabyliśmy prawo, żeby zacząć weekend zdecydowanie szybciej niż inni. To wszystko o nas. Już niedługo, ale wcześniej sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Hello.

0: No dobra, prawdziwa petarda, Tayo Cruz, Dynamite w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od rana w piątek, a za chwilę to sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jak tak, to dzwońcie jak najszybciej.
1: 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Fajny merch do zgarnięcia, są skiety i melotorba. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Wkręcamy tempo w Melo Radio. Już 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Asia teraz razem z nami. Siemanka, Asiu.
2: Tak, halo.
0: Cześć, hej, hej, hej. Trochę głośniej, dasz radę?
2: Tak, tak.
0: Super, teraz jest zdecydowanie lepiej. Asia sobie muzyki słucha od samego rana. I do tego na dworcu też była, bo do pociągu... Kogo ty tam gdzie wywiozłaś?
2: Teściową.
0: Fajnie, dobry plan na weekend, no. Już mi się podoba. Cześć, cześć Paweł też. Paweł, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć. Paweł, ale poważny jesteś.
3: To the weekend, no też tak i mam głos po prostu.
0: Dobra, ja rozumiem, że się szykujesz na to, co przed tobą, a podobno dzisiaj basen, jutro też aktywnie, za to ci laucik delikatny w niedzielę. Fajne macie plany. Ja mam plan, żeby sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety do zgarnięcia, za jedną melotorba i najważniejsze, pamiętajcie, że zgłaszać musicie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Teraz ty, Paweł. Tak. Halo, Paweł. Paweł, jesteś?
1: Wszystko.
4: O nie!
0: No nie żartujcie, Paweł! Ej, jak mogłeś? Niedobrze. Asia, zostałaś na polu bitwy sama.
2: O!
0: No, chyba tak, no Paweł się nie odzywa. Uwaga, pytanie numer jeden. Powinnaś sobie poradzić, bo to takie pytanie, że kobiety to chyba łatwo. Lazur to jeden z odcieni. Zielonego czy niebieskiego?
2: Asia?
0: Tak. No? Asia!
4: Ja ci podpowiem. No.
2: Lazur.
0: Lazur. To jaki
5: zielony odcinek? Czy niebieski?
2: Tak, zielony.
0: Nie.
2: Zielony.
4: Czekaj.
5: Popełniasz ten sam błąd, co ja wczoraj.
0: Nie. No, Asia, pomagamy jak możemy, no.
2: Tak.
4: No, odcień
0: no, nie,
4: na...
0: Ty no, już nie bądź
2: niebieski,
0: taka, ja rozumiem, że
2: niebieski.
0: Jest niebieski, tak?
5: Tak, niebieski.
0: Daria, jak to dobrze, że to ty oceniasz. Punkt, czy nie?
4: Damy punkcik,
0: ale
4: no.
0: Ale to jest dobra
4: bo
0: dzisiaj.
4: Sama walczy, no. Bo Paweł tak. Przepadł gdzieś.
0: Dobra, uwaga, pytanie numer dwa. Co na Podhalu oznacza słowo dudki? Czy to pieniądze, czy cukierki?
5: Asia?
2: Asia?
0: Asia.
2: Pieniądze.
0: Pieniądze, dobrze, ale...
5: Brawo.
4: Pawła i sobie super poradziłaś,
0: ale,
4: kochana.
0: Wiesz co, Aśka, ja mam takie wrażenie, że ty go trochę znokautowałaś jakoś, przyznaj się. Chyba, że dzwoniłeś. No, trochę tak. No dobrze. Dwie dobre odpowiedzi. Znaczy jedna dobra i druga taka prawie, ale skoro Daria tutaj rozdaje dzisiaj punkty, to jak najbardziej 2-0 dla ciebie. Skiety wysyłamy. Aśka, korzystaj z tego weekendu, bo zaczął ci się no normalnie rewelacyjnie od nokautu.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: wiadomo, Alok w Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, cały czas czekamy na wasze głosówki, zwłaszcza jeżeli dzieje się u was coś takiego, że wszyscy inni też powinni o tym wiedzieć, no to koniecznie powinniście wejść na meloradio.pl i taką głosówkę nam wysłać.
1: Siema wszystkim w moje urodziny, pozdrowienia gorące z Norwegii dla całej redakcji, znajomych oraz rodziny. Niech się darzy, hej!
0: Hej, słuchaj, no na urodziny, zwłaszcza w Norwegii, to my ci dużo tam gorącego wysyłamy!
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
16: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
17: Halo, Kacper?
10: I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i żena bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
20: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
23: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90,2 FM.

0: Ej, słuchajcie, taki pomysł mam, że fajnie by było, jakby powstała nowa wersja tego numeru, nie? Na przykład mogłoby być, ja już mam nawet słowa, no. Na razie tylko refren mam. Daria, nie podoba mi się chyba, nie, to nie przypadło.
1: Totalnie mi się nie podoba, co ty próbujesz zrobić w tym momencie?
0: Nie, to nie, to mam coś innego, to mam coś lepszego, to mam coś fajniejszego.
2: Aż się boję.
0: Zapro na koncert Florajdy, słuchajcie, mamy, no, 23 maja w następną sobotę Florajda na koncercie, jak chcecie zdobyć zaproszenia, no to musicie być po prostu jak Dawid, jak do was zadzwonimy. Właśnie się wygrywa Zapro na koncert Florajdy. Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy, zgłaszajcie się.

0: Be Mine, czyli James Hype w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w nich między innymi trenerka roku 2025.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust is Rock Area w Melo Radio. Co dzisiaj w piątek w pogodzie, o tym też za

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do Ciebie zadzwonimy,

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
4: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: O reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM. Trafik.
7: Jest już czynny łącznik drogowy, który pozwoli na zmniejszenie korków spowodowanych remontem mostów na ulicy Lubawskiej. To krótki odcinek utwardzonej trasy, który łączy ulicę Usługową z osiedlem Żołnierzy Wyklętych. W tym miejscu obowiązuje jednak zakaz ruchu pojazdów ciężarowych i ograniczenie prędkości do 30.

0: Spoglądam na pogodowe mapy dla Warmii i Mazur, no i dziś zadowoleni powinni być ciepłolubni mieszkańcy naszego regionu, bo jeśli chodzi o temperaturę, to nie mamy powodów do narzekań. Termometry mają pokazać w najcieplejszym momencie dnia nawet około 20 stopni. Za to jeśli chodzi o pogodne niebo, to z tym będzie nieco gorzej, zwłaszcza w kolejnych godzinach ma się zachmurzyć, a po południu i wieczorem będzie także padał deszcz.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Premier Donald Tusk odmówił podpisu pod nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Pisze o tym Onet. Dotyczy to również nominacji dla Marty Kajtli, prawej ręki Adama Glapińskiego. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy SAFE, będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. Mundurówka miała dostać środki z unijnej pożyczki, ale teraz rząd twierdzi, że ma inny plan. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Żeby móc realizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
2: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi. Edyta Koryzna, prowadząca... koszykarskie reprezentacje Polski kobiet 3x3 seniorek i do lat 23 została trenerką roku 2025. Plebiscyt zorganizowała Komisja Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Odkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj mamy piątek i w tej godzinie to my mamy dla was weekend. Zaczniecie go wcześniej niż inni razem z Melo. Teraz już dziewiąta. Waldek, Marcin i Daria. Hej, cześć, siema.

Hit My Heart, ależ to było uderzenie energii. Tak, podkręcamy tempo w piątkowy poranek. Dla was już 12 minut po godzinie 9. Fajne okazje i święta dzisiaj mamy, słuchajcie. Dzień dojazdu rowerem do pracy, między innymi, nie? Ale no, też jest święto rolników. Weekend przed nami, także ja wiem, że szykuje się mocna orka.

0: Jack Jones i Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 18 minut po 9. Mamy Daria, ty weź się, weź.
1: Słuchawki! Cały czas to słyszę. Waldek, uspokój się w końcu.
0: Słuchajcie, Daria lubi eksplorować świat i podglądać, co tam niektórzy odkrywają. Ostatnio odkryła, że Amerykanie odkryli, że można mieszkania wietrzyć, a teraz podobno jeszcze jest taki news normalnie.
2: No, dajecie.
0: No.
1: A to ja mam powiedzieć, no to no, powiem. No. Odkryli oni gotowane truskawki. Czyli wiecie, wow, tak jak my robimy sobie kompot, te truskawki nam się tam gotują, no to oni zrobili to samo i mówią, wow, jakie to jest mega dobre. I to naprawdę mnie strasznie rozbawiło.
0: Serio?
1: Jak oni się tym zachwycali. Naprawdę, no, zrobił się trend, widziałam wiele takich filmików.
0: Kurczę, no, to coś czuję, że niektórych to mocno zagotowało akurat takie pomysły, a przecież to żadna nowość chyba, nie?
1: No, nie wiem, czy im psuć humor, no ale no, nasze babcie były pierwsze, one to pierwsze zrobiły i ja jestem ciekawa, co oni zrobią, jak spróbują tej, wiecie, tej wody, tego kompotu z tych truskawek, oni wtedy oszaleją totalnie.
2: Nienormalni, kto je gotowane truskawki, tak samo jak pizza z ananasem? Nie, nie.

0: Tak, Trio Radar w Meloradio, podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę. Dzisiaj piątek, więc aż 500 zł do zgarnięcia. Możecie za to nieźle poszaleć przez cały weekend. No tylko musicie dać znać, na co wydacie tą kasę. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na co pójdą te pieniądze. Patrycja, co tam ci chodzi po głowie, jaki plan i co myślisz, jak wydasz?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: Na go-karty się wybrać, czyli randeczka się szykuje, albo konkretny plan i będzie jazda. No i zazdrościmy. A wy jakie macie pomysły, na co wydacie szybką kasę? Aż 500 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka. Kasa czeka.

0: leci Freak Fight. Co to jest Rage Quit?
1: Co?
2: Nie mam pojęcia.
1: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
0: Pojedynek płci w każdy piątek. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
1: Iga Dudziuk.
0: Mikołaj Kujawnicki. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
3: Do końca z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
4: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Adi z tej strony. Zapraszam.

sobą w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a teraz to wyobraźcie sobie środek lata i was w samym środku Sunrise Festival. Na scenie Axwell, Ingrosso, Sigla, Afrojack i wielu innych. Nie macie jeszcze biletów, to się nie przejmujcie, bo do zgarnięcia już dzisiaj będą w Melo. Już dzisiaj na naszej antenie też nowy program od 21:00 Sunrise on Air w Melo Radio, czyli super before przed dobrym Melo, sety z najlepszą klubową muzą. A na Sunrise, uwaga, będzie też Skuter. U nas już za chwilę tak zaczniemy weekend, więc się szykujcie.

0: Połączenie ich mocy dało ten numer White Tonight, Afrojack, Sia i David Guetta w Melo. No to uwaga. Jak czekaliście na oficjalny sygnał i znak, to tak, to był ten znak, teraz już można, od teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej.
1: Już czyli można?
0: Można, zdecydowanie lepiej. Ale żebyście byli tak na 100%, na 200% przekonani, to jeszcze on musi się pojawić.

0: Jest skuter, how much is the fish? Olek, ja mam tylko jedno pytanie do ciebie, jedno, ale konkretne.
1: No to dawaj, na więcej nie jestem gotowy.
0: Zbiorę się i zadam. Teraz, już. Jak to jest wstać o 8 w nocy?
1: Wiesz co? Ja zazwyczaj wstaję o 13 rano, więc 8 to faktycznie jest noc.
0: To ci się
1: przykoczyło. Ale dałem radę, patrz, no. Żyję, możesz mnie Daria uszczypnąć. Ała!
0: Ale nie aż tak bardzo, spokojnie, nie rozkręcajcie się aż tak. No.
2: A już o 10 zagramy.
1: Hej, son, Samfeld, Weiss, Ole, Black.
0: Tak będzie.
1: To jak tam o 10 w nocy?
0: Bardzo fajnie, ja się czuję rewelacyjnie jak zawsze.
1: Ten za chwilę newsy. Tak, newsy i ten numer punktualnie o 10.

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie. Meloradio Iława na 90.2 FM.

0: Traffic.
1: Trwa jeszcze intensywny poranek na drogach Iławy i całego regionu, ale już zaczynamy powoli myśleć o weekendzie. Na trasy wyjechały już patrole drogówki, które będą czuwać nad bezpieczeństwem. Życie pokazuje, że cały czas trzeba kierowcom przypominać o obowiązujących limitach prędkości i o tym, że za nieprzestrzeganie przepisów można stracić prawo jazdy. Jeśli wierzyć prognozom, to wraz z upływem dnia nad Warmią i Mazurami zacznie gromadzić się coraz więcej deszczowych chmur, a po południu i wieczorem może popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, spodziewamy się maksymalnie około 19, a nawet 20 stopni. Będzie nam też towarzyszył raczej słaby, momentami umiarkowany wiatr. Ciśnienie natomiast nie jest zbyt wysokie i może jeszcze nieznacznie spaść.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Joanna Boruc. Województwo warmińsko-mazurskie ogłosiło przetarg na regionalne przewozy kolejowe. W grę wchodzi obsługa połączeń przez 6 lat. Chodzi nie tylko o utrzymanie obecnej siatki, ale też rozwój oferty przewozowej i uruchamianie nowych tras. Po raz pierwszy regionalny przewoźnik ma zostać wyłoniony w konkurencyjnym przetargu nieograniczonym. Teraz o pieniądzach na rozwój obszarów wiejskich samorząd województwa rozdał granty o łącznej wartości ponad 1 800 000 zł. Mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
2: To są w niektórych przypadkach 10-15, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, tysięcy złotych. W przypadku infrastruktury są to większe kwoty, ale w związku z tym, że konsekwentnie ten program co roku jest ogłaszany od wielu, wielu lat, tych drobnych inwestycji jest w naszym regionie bardzo, bardzo dużo i one mają ogromny wpływ na wizerunek wsi.
1: Ale także na aktywizację lokalnej społeczności. A jednym ze sposobów na taką aktywizację jest sport. Piłkarze trzecioligowego GKS-u Wikielec są zagrożeni spadkiem z ligi. Do końca rozgrywek zostały jeszcze 3 spotkania. W niedzielę zespół podejmie Warte Sieradz. Początek meczu o 17:00.
3: Wychodzi 10:00, nie jest Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek 3,2% tyle w kwietniu wyniosła inflacja, to najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania w marcu inflacja wyniosła 3%. Patryk Budniak jest stopniowo wybudzany ze śpiączki. Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika klubu żużlowego z Gniezna po wypadku podczas ostatniego meczu. Na licytacji pojawiły się motocykl i kombinezony żużlowców, mówi dyrektor klubu żużlowego z Gniezna Radosław Majewski.
5: To pokazuje, jak bardzo mocno to środowisko żużlowe się jednoczy.
4: Klub zebrał już ponad 400 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację 19-latka. Naukowcy z USA stworzyli materiał, który pozwala chwytać z powietrza zawartą w nim wodę. Robi to z pomocą światła. Wynalazek może pomóc w rozwiązaniu problemu z dostępem do wody w wielu miejscach świata.
3: No właśnie, pamiętajcie, wodę trzeba pić 2 litry dziennie i to niekoniecznie tą z kreską nad O. Prawda?
4: No właśnie, a w ten weekend będzie dużo okazji, żeby zebrać deszczówkę.
3: I to ma być pozytywny news, tak? Tu Pychu, siemano, Sam Felt i Hej Santa na początek.

Body Talk. To Ale Farben i Renny Miller w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 13 minuty po 10. Jesteście w pracy? No jeśli tak, no to spójrzcie na wasze biurka. No i to nic, jeżeli na nich leży jakiś pusty kubek po porannej kawie, nieschowana śniadaniówka, czy jakieś tam nieuporządkowane papiery. To nawet, słuchajcie, jest plus. No bo właśnie czytam, że powstały badania, które mówią, że osoby, które no mają lekki syf na biurku, pracują najefektywniej i są najbardziej kreatywne. No więc jak ktoś się do was czepi, to nie jest lenistwo, wy po prostu chcecie być jak najlepszymi pracownikami. No tego to chyba nie można zabronić, co nie?

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minut po 10:00, pychu z tej strony, siemano. No jak nie jesteście jeszcze jakoś tak wybitnie dobudzeni, jak ekspres do kawy się na przykład w pracy zaciął, no to ja mam dla was taką muzykę, która zadziała lepiej niż każdy jeden energetyk i każda kawa. Do 11:00 między innymi J-Lo z Pitbullem wpadną, będzie też Smolasta, ale powiem też, jak zgarnąć wlotki na koncert Florajdy, ten już w przyszłym tygodniu.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
0: O reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: J-Lo!

0: Ja zawsze je robię, jak widzę piątek w kalendarzu. Duże ja oczy. Smolasty i Trips w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo. Darka, mam pytanie.
1: No co tam?
0: No bo ty skończyłaś pracę 42 minuty i 33 sekundy temu. I co ty tu jeszcze robisz?
1: Wysyłam paczki dla naszych kochanych słuchaczy, którzy wygrali i coś zdobyli, więc teraz pakuję wszystko i wysyłam.
0: No właśnie, więc jeżeli coś wygraliście u Darki, Waldka i Marcina, to już możecie powoli zbierać się na pocztę, co nie?
1: Tak.
0: Ale słuchaj, Darka, bo ja ciebie zaprosiłem też w innym powodzie, no bo jest jeszcze szansa na to, żeby wybrać się na koncert Florajdy.
1: O, tak. No jest.
0: To są ostatnie chwile na to, żeby się zgłosić na meloradio.pl, tam wchodzicie. No i jak my już do was oddzwonimy dzisiaj, bo dzisiaj jest na to ostatnia szansa, no to wtedy usłyszycie taki dźwięk. I Darka wam zademonstruje, co musicie na końcu tego dźwięku zrobić. Uwaga! Oh, sometimes I
1: get a good feeling. Yeah!
0: Oh, yeah! Jak zrobicie takie yeah, to będziecie na koncercie Florajdy. Podwójna wlotka czeka do zgarnięcia. Meloradio.pl. Tam się po nią zgłaszacie i serdecznie do tego zapraszamy, co nie, Darka?
1: Oczywiście, że tak. Naprawdę warto. Ty byłeś w tamtym roku.
0: Byłem.
1: I chyba było mocno grubo.
0: No i mam nadzieję, że będę w tym. Ale też, Darka, ja cię zapraszam do innej czynności. Do wyjścia z pracy, bo już jest piątek.

0: Aż się wspomnienia uaktywniły. Kiedyś Above & Beyond i Blue Monday, a teraz How Does It Feel to Dub Dogs jeszcze przed 11. Słuchajcie Meloradia, przed 11 jeszcze będą newsy i Marcin Sikora, co tam w newsach?
1: A w nich będziemy szukać pewnego pana i będziemy szukać dla was pracy.
0: Same poszukiwania i to mi się bardzo podoba. W piątek też szczęścia trzeba poszukać.
1: Koniecznie.
0: Mam nadzieję, że je znajdziemy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ale obawiam się, że dopiero jak wyjdziemy z pracy. Candy Night, Jazzy. Ten numer punktualnie o 11 pojawi się na antenie Meloradia. Wcześniej newsy, będzie pogoda, będzie wszystko, co chcesz.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
15: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
16: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
17: Po reklamie.

0: Koniecznie nie możecie doczekać się już początku weekendu, a także możliwości pójścia gdzieś w jakieś malownicze miejsce i oglądania zachodu słońca, to muszę Was rozczarować, że dzisiaj warunki nie będą służyć takim plenerowym atrakcjom. Jeśli wierzyć synoptykom, to ma się trochę rozpadać po południu i wieczorem, i to w całym regionie Warmii i Mazur. A jutro od rana pochmurno i także deszczowo, no i nieco chłodniej niż dziś. Chyba że coś się jeszcze zmieni.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Joanna Boruc. Iława ma ograniczone zasoby terenów inwestycyjnych. Władze miasta rozważają więc wykorzystanie wyspy Wielka Żuława, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: Jeżeli chcemy myśleć o sensownym zagospodarowaniu naszego miasta, to wyspa musi być uruchomiona. Jednocześnie zaznaczam, że nie ma zgody na budowanie tam bloków czy domków jednorodzinnych, apartamentowców. Zresztą obecne przepisy na to nie pozwalają.
0: Potrzebny jest jednak most na wyspę, którego budowę zaplanowano w przyszłym roku. Bez zmian natomiast w szkole podstawowej nr 1 w Iławie konkurs na stanowisko dyrektora wygrała dotychczasowa dyrektorka Beata Niksa-Żubertowska. To już dziś Noc Muzeów i mnóstwo atrakcji w Iławie i w regionie. Wydarzenie jest okazją do zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych. I tak po raz pierwszy do akcji przyłącza się powiatowa stacja sanepidu. Zaplanowano 3 bloki zwiedzania o 18, 19 i 20, gdzie można zobaczyć m.in. jak wygląda laboratorium czy zabytkowe poddasze.
3: Dochodzi 11. Newsy Meloradia Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Propozycje były 4, m.in. od prezydenta Karola Nawrockiego. Przeszła jednak ta rządowa. Trwają poszukiwania Marcina Romanowskiego dla węgierskiej policji. Jego adres jest nieznany. Nagrał za to krótkie wideo na tle białej ściany. Mówił o kryptodyktaturze Tuska i represjach władzy.
5: Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
4: Według prawicowych mediów miał się udać do Stanów Zjednoczonych. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Na koniec coś dla tych, którzy marzą o tym, żeby zostać prezesem. Taka posada aktualnie zwalnia się w Realu Madryt. Klub ogłosił wybory po fatalnym sezonie.
3: No ja bym prezesem chyba nie chciał być, ale o pensji prezesa to bym chciał pomyśleć i ją dostać na konto.
4: Ciekawe, czy piłkarze więcej zarabiają niż ten prezes.
3: Oni to się chyba akurat nie muszą martwić o wydatki swoje. O wydatki, o zarobki, oni już chyba o nic nie muszą się martwić. Co to za różnica, jaki sezon zagrali?
4: No właśnie.
3: Jazzy, Candy Night, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Kręci mnie ten numer jak koła samochodem w trakcie jego słuchania. Winy to gipsy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 14 minuty po 11. Wtedy najlepiej jest robić przerwy w pracy. No słuchajcie, mam przed oczami mega ciekawe badania, które pokazują, że 8 godzin pracy z jedną przerwą, no to system, który jest w ogóle dla nas dramatycznie zły. Powinniśmy pracować, uważajcie, 52 minuty i potem 17 minut odpoczywać. No i tak w kółko. No podobno w takim systemie nasz mózg jest najbardziej efektywny, ale ja to bym to w ogóle odwrócił i zrobił 52 minuty odpoczynku i 17 pracy. Ktoś by narzekał? Poza naszymi szefami oczywiście. Switch Disco, Charlotte Haynin, I Found You. To już teraz słuchacie Meloradia.

My Lovin. Son of Adara i Crystal w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Son of Adara już w te wakacje wystąpi na Sunrise Festival. No i długą drogę do nas, do Polski pokona, no bo to jest DJ prosto z Australii, no ale coś tak czuję, że jak już do nas przyjedzie, no to mu się wracać w ogóle nie będzie chciało. A wy pamiętajcie, że już dziś, po 21:00, nowy program na antenie Melo Radia. Sunrise on Air. Będzie masa muzy od artystów, którzy w Kołobrzegu tego lata zagrają. No i przede wszystkim wlotki na Sunrise Festival. To wszystko już dziś wieczorem, no a potem to już tylko dobre melo.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Znowu leci.
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Waka Waka to Shakira w Meloradio. No i nie zagrałem tego numeru przypadkowo, no bo Shakira ma dla nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W 2010 roku Waka Waka było hitem mundialu, a w 26, który teraz mamy, Shakira nie składa broni, no i ma dla nas zupełną nowość. Numer wypuszczony specjalnie pod mundial, na którym niestety Polska nie zagra, ale zagra Shakira. Na pewno w przerwie finałowego meczu będzie ona, będzie Madonna, będzie BTS. No a wcześniej, już do finału nie musimy czekać, bo już teraz gramy jej nowy numer na tegoroczny mundial. Razem z Burna Boy nagrała kawałek Die Die. No to co, dajemy go już teraz w Melo Radio. Shakira i Burna Boy już teraz w Melo.

0: to jeden z waszych ulubionych numerów w ostatnich dniach i tygodniach. Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w Melo. Tak gramy jeszcze przed 12, jeszcze przed południem. A wy macie dosłownie ostatnie minuty na to, żeby zgłosić się po wlotki na koncert Florajdy. Ten już w przyszłą sobotę wystąpi w Warszawie, ale jeszcze macie tę chwilę, tę ostatnią, żeby zgłosić się po te wlotki na meloradio.pl. Tam was odsyłam. No a teraz przysyłam Marcina Sikorę. Co w newsach będzie przed 12?
1: A w newsach będzie o tym, że Donald Trump znów odleciał, ale tym razem samolotem. Spokojnie.
0: Pewna zmiana nastąpiła.
2: A już o 12 zagramy.
0: Sony Federa, DOD, Think About Us. Ale bez zmian my będziemy podkręcać tempo też po 12 po południu. Będzie dużo dobrej muzy na antenie Mela.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów.

0: Dzisiejsze prognozy dla Warmii i Mazur mówią o stopniowo zwiększającym się zachmurzeniu oraz o opadach deszczu, których powinniśmy się spodziewać w najbliższych godzinach, a także wieczorem. Jeśli chodzi o temperaturę, to tu całkiem nieźle, dziś maksymalnie około 19-20 stopni, do tego słaby i umiarkowany wiatr, natomiast sobota zapowiada się pochmurna z dość intensywnymi opadami w okolicach popołudnia.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Joanna Woruc. Dobra wiadomość dla mieszkańców Iławy. Zakończyły się dwie inwestycje drogowe w mieście. Pierwsza to budowa ulicy Solskiego. Kolejna dotyczy ulicy Rolnej. Tu utwardzono dwa odcinki drogi, wykonano też kanalizację deszczową i nowe oświetlenie. Na tę inwestycję mieszkańcy i turyści czekają natomiast już kilka lat. W Makowie ma w tym roku zacząć się budowa nowej ekomariny żeglarskiej, mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Również tam będą podjazdy, parkingi, pomieszczenia socjalne. To będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
0: Budowa będzie przebiegać etapami i ma potrwać 2 lata. Na koniec służ są bowiem pierwsze oficjalne informacje o atrakcjach tegorocznego Święta Miasta. Pierwszego dnia obchodów zaplanowano występy zespołów Boys i Milano. Wydarzenie odbędzie się 31 lipca i 1 sierpnia na plaży miejskiej w Suszu.
3: Dochodzi 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Miał być gotowy za miesiąc, a będzie dobrze, jeśli opóźnienie sięgnie nie więcej niż roku. Mowa o podkarpackim odcinku trasy S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na wykonanie tego odcinka. Wcześniej wypowiedzenie złożył wykonawca, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak.
5: Każdy wykonawca, wchodząc na plac budowy, czy wręcz startując w przetargu, wiedział, z czym będzie się musiał zmierzyć.
4: Problemy terenowe i wzrost kosztów były właśnie powodami, dla których poprzedni wykonawca z budowy zrezygnował. Prezydent USA Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Odleciał do Stanów Zjednoczonych. W Pekinie rozmawiał o dwustronnych relacjach, handlu czy wojnie w Iranie. Około 6% skontrolowanych stacji paliw nie stosowała się do rządowych cen maksymalnych, jednak w większości przypadków były to pomyłki. Stosowanie stawki z poprzedniego dnia.
3: Ja bym chciał na przykład taką pomyłkę na koncie zobaczyć, że komuś się pomyli i 1 zero więcej do wypłaty mi dopisze.
4: O, fajnie. Też tylko by wtedy na stacji paliw będzie 1 zero więcej.
3: I wszystko się wyrówna. 12 na zegarek. Tu Pychu, siemano, Sanne Federa, Think About Us. Tak lecimy z piąteczkiem.

0: Lockers. Słuchacie Meloradia, podkręcamy tempo 15 minut po 12 na zegarach. A ja mam naprawdę mega ważne ogłoszenie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie naprawdę, naprawdę grubo w Kołobrzegu, nad naszym pięknym polskim morzem, w środku lata będziemy bawić się na Sunrise Festival. No i czas na kolejne ogłoszenie w History of Sunrise Festival. To rzecz, która po 7 latach wraca do Kołobrzegu. Na Blue Stage DJ Chris razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy od lat są związani z tą imprezą, mocno naprawdę poczarują. To już w ostatni dzień tego festiwalu, w niedzielę, drugi dzień sierpnia, a na scenie pojawi się między innymi nasz kumpel Skytech. No to posłuchajmy teraz jego numeru razem z Michabem, który też w Kołobrzegu zagra. To Hypnotizing.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już dziś po 21 Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będzie szansa, żeby zgarnąć wlotki na tę imprezę.

Jakimś dziwnym zupełnie trafem, jak tylko ten numer zaczął lecieć, to w studiu zza okna pojawiło się słońce. No mam nadzieję, że u was też tak pięknie i słonecznie w tym momencie jest. Lubię cię jak lato, modelki włodarskich, nowość na antenie Meloradia już za nami, 27 minuty po 12, pychu z tej strony. Siemano, no i tak swoją drogą to ciekawe, które miejsce ten numer zajmie w 30 Meloradia. To się okaże już dziś po godzinie 18, wtedy startuje wasza lista hitów. Adi Nowak zaprasza wyjątkowo dziś, a wy głosujcie na wasze ulubione kawałki na meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o wyjątkowo zuchwałej kradzieży w jednym z polskich hoteli.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
10: Morniny są gorące.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Radio Iława na 90 i 2 FM.

To jest fenomenalny hit. Drive, Gipsy Opał w Melo Radio, tak podkręcają nam tempo. 18 minut do 13 zostało. Pychu z tej strony, siemano. Ukradli telewizory, głośniki, a nawet kaloryfery. To w Krakowie. Właśnie czytam, że tam doszło do naprawdę ostrej kradzieży. No słuchajcie, ktoś okradł hotel. No i to dosłownie ze wszystkiego, co się dało. No właśnie, włącznie z kaloryferami nawet. No ale powiem wam, że no może nie powinno, ale trochę mnie to ucieszyło. No bo przy tym te nasze kradzieże ręczników po pobycie w hotelach jakoś tak brzmią bardziej niewinnie.

0: ale to jest fenomenalna nowość. Jazzy, którą możecie znać z numeru Can't Deny It, który rządzi na playliście Meloradia, dołączyła do Calvina Harrisa, no i tak razem nagrali numer Satisfy, no i brzmi on naprawdę świetnie, no jestem ciekawy, czy dostanie się do 30 Meloradia. To po godzinie 18 dziś, potem będzie Before przed dobrym Melo, potem Sunrise on Era, potem już dobre Melo, cały ten wieczór będzie przepełniony najlepszą muzą, a do 13 będziemy też przepełnieni newsami. Ula Harciarek już w studiu,
1: siemanko. Tak, cześć.
0: I co w newsach?
1: No w newsach będę miała bardzo dobre newsy dla kierowców. Dla kierowców, bo są nowe maksymalne ceny paliw.
0: I mniej, mniej zapłacimy?
1: No,
0: Dobra, nie będę spoilerował. Ale ja się dzisiaj wybieram też na przykład w okolice Narodowego i mają być utrudnienia.
1: No właśnie, mają być i o tym powiem też w newsach, także kto się wybiera w te okolice, powinien posłuchać.
0: No to będziecie doinformowani najlepiej w Polsce.
2: A już o 13 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Ale wcześniej obiecane newsy oczywiście, a ten kawałek pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.
2: Meloradio Iława na 92 FM. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie, to Kaufland Card Extra.
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lato w Half Price.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
10: Meloradio.
9: Ale proszę uzasadnić.
10: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
9: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
10: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
8: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
9: Iga Dudziuk.
10: I Mikołaj Kujawiński.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Dochodzi 13. czas na News ML Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: W weekend niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a diesla 6,82. Polacy więcej się ruszają. 44% pytanych brało udział w jakiejś aktywności sportowej od jesieni 2024 do jesieni 2025. GUS i Krzysztof Jedlak.
3: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki.
2: Najczęściej jeździmy na rowerze czy chodzimy na siłownię. No i jeszcze ważne info w związku z koncertem Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z ruchu dziś i jutro wyłączony zostanie obszar Saskiej Kępy między godziną 17 a 20. Wyjątkiem będą taksówki czy komunikacja miejska.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Aż by się z Matą chciało na takiej Jared de Mar wyruszyć. Ale wy możecie wyruszyć do swoich telefonów i dzwonić. 321-321-777. Otwieram linię, no bo zaraz zagramy w Podejmij Wyzwanie. Jeżeli jesteście chętni, to zapraszam. Mam fajny challenge na rozpoczęcie tego weekendu. 321-321-777. Tutaj dzwońcie, a to Tomasz Grey. Tu Pychu, siemano.

0: Jakbyście szukali dyscypliny olimpijskiej, to Iga wynalazła nową walkę z mikrofonem.
1: On się tak rusza dziwnie. Dynda jakoś, ja nie wiem. Dobra,
0: jest
1: będę
0: piątek,
1: go trzymać.
0: No to dynda, no.
1: Powinien nie dyndać.
0: Kiedyś trzeba, no. Vintage Culture Gaps i Lost w Mela, tak podkręcamy tempo. Iga przyszła szybciej do pracy i stwierdziła, że razem z nami podejmie wyzwanie.
1: Bardzo bym chciała.
0: Ja to bardzo was lubię. Darka dłużej została z poranku, ty szybciej przyszłaś. Po prostu żyć nie umierać. Ale też jest z nami Mateusz, siemano.
2: Hej, witam.
1: Hej.
0: No cześć, słuchaj, piątek, piąteczek, piątunio, ty już go czujesz?
2: Nie, jeszcze jestem w pracy, w aucie samochodzie.
1: O, daj spokój, no, poczuj tę energię, chłopie.
0: No właśnie, trzeba trochę energii dodać, więc my mamy dla ciebie wyzwanie. Jeżeli się go podejmiesz, no to zdobędziesz skiety od Meloradia. Co ty na to?
2: No, działamy.
0: No to słuchaj, jesteś teraz w samochodzie, prawda?
2: Tak.
0: To twoje wyzwanie na teraz brzmi tak. Otwórz okno i krzyknij najgłośniej, jak potrafisz, jest weekend!
2: Dobra, dobra.
0: No to dawaj, chcemy usłyszeć, jak okno się otwiera.
2: Już się otworzyło, nie wiem.
0: Dobra, dobra. Wierzymy, no, dawaj.
2: Chwila, tylko. Dobra. Uwaga. Jest weekend!
0: No dobra, zaliczamy! Odpalamy ten piąteczek razem. Mati, do ciebie lecą skiety od Melo.
2: Dzięki, dzięki wielkie. Podejmij wyzwanie.

0: Trochę spokoju z dobrym beatem też się przydaje. Anima i Joji to Beautiful w Meloradio. Tak gramy 27 minuty po 13. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak szybko się wzbogacić przed weekendem. No bo jest na to opcja, żeby dostać szybką kasę totalnie od ręki od Meloradia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
3: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już jutro po 20. Tylko w Meloradiu.

0: No jak to nie mogę teraz wejść, jak mam wejście, no? Natalia, pozwól mi, proszę. Error za nami, 17 minut do 14, tyle nam zostało, ale to jest dobry moment na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 500 zł. Na co? Na co tylko chcecie. Na co wam się podoba? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Posłuchajcie, na co hajs wyda Patrycja.
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: No proszę, jest to ciekawy sposób na randkę. A wy jaki macie pomysł na to, żeby wydać 500 zł? Meloradio.pl, tam na wasze pomysły czekamy, a ktoś z was taki hajs jeszcze dziś zgarnie.

0: A ty udajesz deszcz?
1: Mniej więcej, mam nadzieję, że jednak dzisiaj nie spadnie.
2: Nie przywołuj go, błagam.
1: No właśnie, Just the Way You Are, Milky, David Guetta jeszcze przed 14, a to, że nadchodzi 14, oznacza, że nadchodzą oni. Nasze friki kochane, Iga, Mikołaj, siemano.
2: Siemano. Hej, hej.
1: Jakie macie plany na weekend?
0: Wow,
1: grube.
0: Wspólne.
1: A to prawda. Ale, no, to prawda.
3: A już o 14 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer.
1: Ulubiony numer.
0: Golden. Jak ja dawno tego nie słyszałam.
1: Ja też, ale widzę, że aż łezka ci się uroniła.
0: Uwielbiam.
1: No to ja już nie zatrzymuję was do grania tego numeru. On punktualnie o 14.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: O.
15: A nawet kolacji na obiad.
16: Hmm.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
21: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
21: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
24: To pewne. Niskie ceny są

0: Radio UFA.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: W pierwszym kwartale tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy z Białorusią, ogłosił premier Donald Tusk. Dodał, że to dzięki m.in. modernizacji bariery granicznej. Jeśli planujecie wypad w Tatry, no to bądźcie ostrożni, bo na szlakach panują trudne warunki. Zaczynają się opady deszczu, a na weekend zapowiadany jest śnieg, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
1: Jest też alert przed burzami. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend nie tylko dla Tatr. W centrum i we wschodniej części kraju będzie deszczowo, a nawet burzowo. Lepsza pogoda tylko na zachodzie Polski.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Nie uwierzysz, Mikołaj.
2: Co się stało? Aha.
1: Zaraz ci powiem. Tylko skończy się nasze intro.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jak dobrze, że jesteście, Mikołaj. Wyobraź sobie, że masz żonę.
2: No.
1: A potem kolejną.
2: O nie.
1: I jeszcze jedną.
2: To dwa rozwody by musiał wziąć?
1: Nie, nie, nie. To wszystko naraz.
2: To chyba nielegalne.
1: A poczekaj, jest to taki raper, jest to taki wokalista, który właśnie to zrobił.
2: No to gratuluję.
1: No nie wiem, ja współczuję, ale o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga, Mikołaj, hej.

0: Pitbull, MC Kujawa, Kesha i Timber.
1: No taki
0: radiu.
1: Piątkowy nastrój jakoś mi wjechał przy tym numerze.
0: A kojarzycie to? Mistrz R&B?
1: Staram się nie śmiać z twojego wyboru muzycznego.
0: Ale o co ci chodzi? To jest Nio i bardzo popularny kawałek, trend na TikToku.
1: No dobra, i to ten Nio ma trzy żony, tak?
0: Znaczy podobno, to są plotki, natomiast cały czas chodzi z trzema kobietami wokół siebie. Podobno to są właśnie jego żony.
1: To musi być najbardziej cierpliwy człowiek na świecie. Naprawdę.
0: Ale ty coś sugerujesz?
1: No, jak niektórzy muszą się nasłuchać od jednej żony, co to on ma powiedzieć dopiero?
0: Ale ma też potrójną przyjemność, prawda?
1: Nie, znaczy nie wiem, ja tam nie zaglądam mu do sypialni.
0: Ja też nie, tylko stwierdzam fakty.

0: 19 po 14 w Melo Radio. A ja się utożsamiam z człowiekiem, któremu jest przykro, że się śmieją z niego w internecie, bo tam nie wie, kto Roberta Lewandowskiego.
1: Co? Nie wie, kto trenował Roberta Lewandowskiego? Największego z Polaków?
0: Przepraszam bardzo, ale padło pytanie w milionerach za 75 tysięcy złotych i uczestnik milionerów miał problem z pytaniem o Roberta Lewandowskiego.
1: No dobra, to ja poproszę to pytanie. Zobaczymy, czy ja będę wiedział.
0: Dobrze. Który z wymienionych szkoleniowców nigdy nie trenował Roberta Lewandowskiego? Ja ci muszę przeczytać tych panów. Numer jeden. Pan Pep. Jakiś...
1: Guardiola, no.
0: Tak. Pan Klopp.
1: Jürgen Klopp.
0: Pan Carlo.
1: Ancelotti.
0: O, wow. No i pan Jose?
1: Jose Mourinho.
0: Właśnie.
1: To właśnie on go nie trenował.
0: To był ten mem z tym człowiekiem. I am Jose Mourinho?
1: The special one.
0: Yes.
1: Nie wiem, tak, nie wiesz
0: nie,
1: jednak.
0: Nie,
1: jednak
0: mam dla tego pojęcia. Dobra. Ale wygrałbyś pieniądze, brawo!
1: Yay!
0: Mikołaj, wygrywasz 75 tysięcy złotych.
1: Dawaj, do ręki, już teraz.
0: Mogę ci dać
1: co?
0: Do ręki.
1: No gdzie moje pieniądze? Iga, gdzie moje pieniądze?
0: Nie mam pieniędzy, wydałam wszystko.
1: Spotkamy się w sądzie w takim razie.
0: A nie strasz, bo...
1: O!

0: Mikołaj, czas na zagadkę dźwiękową. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj, dawaj.
0: 100 lat, 100 lat.
1: Niech żyje, żyje nam.
0: O tym będzie w tej godzinie.
1: Kto ma urodziny?
0: Ktoś wielki.
1: Wielki.
0: Wielki.
1: Wielki? Ale fizycznie wielki, czy metafizycznie
0: tak,
1: wielki?
0: Metafizycznie, taki DJ muzyk.
1: A!
0: A?
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Strips, Kubańczyk w Meloradiu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ja chciałam powiedzieć, że przyjaźń to jest cudowna rzecz i tak się składa, że 12 lat temu Martin Garrix i Ed Sheeran poznali się, a nawet zaprzyjaźnili podczas jednego wieczoru w Amsterdamie i tak to się ułożyło, że napisali wspólny numer.
2: I 12 lat ten numer leżał w szufladzie i czekał na lepsze czasy. I te czasy nadeszły wczoraj razem z 30 urodzinami Martina Garrixa, który postanowił sobie chyba na 30 właśnie taki prezent zrobić, że ten numer w końcu wypuści.
0: To jest niesamowity prezent urodzinowy.
2: No lepszego chyba nie można mieć niż numer z Edem Sheeranem.
0: No właśnie, to jest taki dance i pop. Wiadomo, że Ed Sheeran świetnie śpiewa, wiadomo, że Martin Garrix jest naprawdę bardzo dobrym producentem muzycznym.
2: Obaj od siebie dołożyli cegiełki, a potem zbudowali z tego mur. No to chyba musimy poznać efekt końcowy.
0: Że już?
2: No, że już.
0: Okej.
1: Okay. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No to specjalnie dla was. Repeat, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Jak panowie mówią, znaczy ten utwór dla nas bardzo wiele.
1: Jest bardzo romantyczny. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.
0: TNA, loving you. Tak wam podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Jak ja lubię ten kawałek Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada, tak się podkręca tempo w piątek we Freak Fajcie.
1: A już o 15 zagramy
2: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.
0: Ktoś tu poczuł weekend.
2: No tak, tak będzie można poczuć weekend już punktualnie o 15.
1: Meloradio i Ława na 90 i 2 FM.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Lato w Half Price.

0: To co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie. Melodia.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył swój rejs. Osoby z objawami trafiły do izolacji w szpitalu. Chorzy są na kwarantannie. Policja rozbiła szajkę, która oszukiwała seniorów metodą na garnki. Wciskali im towar wątpliwej jakości. Maciej Bąk.
3: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody.
2: Oszukali w ten sposób ponad 80 osób na blisko 1,5 miliona złotych. A miliard funtów zgromadził David Beckham i stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, który ma taki majątek. Ile pieniędzy?
0: Dużo pieniędzy.
1: Wow, ja też bym chciała mieć tyle pieniędzy.
0: Każdy by chciał mieć dużo pieniędzy.
1: Wy możecie mieć pieniądze. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl.

0: Mamy tempo Eric Pritz.
1: Eric Pritz.
0: Ładnie powiedziałam, prawda?
1: Pięknie.
0: Dziękuję. A podobno, to nie są moje słowa, tak tylko zaznaczę i zrobię sobie tak zwany pupochron. Od rocznej terapii dużo lepsze jest porzucenie toksycznej pracy.
1: Ja też chciałbym się jakoś ochronić, więc powiem tylko, to prawda.
0: Ale...
1: I tyle. I więcej okay. Nic nie powiem.
0: Czyli kochani, jeżeli macie toksyczną pracę według was, to nie bójcie się wykonać tego pierwszego kroku.
1: No lepiej poszukać pracy i się pomęczyć w ten sposób, niż się męczyć nie wiadomo jak długo.
0: Dokładnie.
1: Chociaż wiadomo, no trzeba też płacić rachunki za coś, więc jakby coś za coś.
0: Albo
1: nie?
0: Znaleźć bogatego kogoś.
1: O.

0: Mockingbird w Meloradio. Florida. 23 maja, to już za moment, a my was wysyłamy na Florida i robimy to z wielkim uśmiechem.
1: I teraz spróbujemy wysłać tam Mateusza. Mówię spróbujemy, no bo on będzie miał ważne zadanie do wykonania, czyli zrobienie yeah na naszej antenie, ale najpierw musi odebrać telefon.
0: Dobra, dzwonimy i się nie odzywamy, czekamy na jego głos.
1: Czekamy 5 sygnałów.

0: Mati, jakie piękne je, co u ciebie? Czemu chcesz jechać na Florajdę?
1: Chcę jechać na Florajdę, bo to jest moja młodość. Czasy, kiedy wchodziłem w imprezy, w dyskoteki ze znajomymi, więc to jest to, na co czekam.
0: Okej.
2: Widzę tutaj młodzież w studiu kiwa głowami, że jak to młodzieńcze lata, przecież to takie stare. A ja się z tobą, Mateusz, zgadzam akurat.
0: Wysyłaj fotki, Mati, bo jedziesz na Florajdę!
1: Yeah, super! Florajda w
0: Meloradio. Mam nadzieję, że Mati jakiś filmik wyśle. Good feeling, Florajda, tak?
2: W 3GP. To będzie oldschoolowo.
0: Nie wiem.

0: Mikołaj, czy ty jesteś na jakimś festiwalu aktualnie?
1: Wiesz co, nie, ale czekam na Sunrise Festival, bo już w Kołobrzegu pod koniec lipca i na początku sierpnia tam najlepsi DJ-e z całego świata pojawią się.
0: A wiesz, że Sony Fodera jest z Australii?
1: Z Australii?
0: No, naprawdę.
1: Tam pająki są.
0: Ale Sony Fodera nie pająków, bo on nie się niczego, on będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu! A wiecie, że bilety są do zgarnięcia? I to dzisiaj.
1: Słuchajcie, po 21.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Po reklamie.
20: Radio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Nie jesteś?
1: W sensie zdziwisz się, bo dla mnie to nie jest smutna wiadomość.
0: A. Chodzi o to, że koniec saszetek z sosami i przyprawami w restauracjach.
1: Wreszcie.
0: Będą nowe przepisy. Nie, nie wreszcie. Teraz nie możesz sobie
1: wreszcie
0: zabrać takich sosów do domu.
1: Wreszcie. Ja zawsze jak biorę na wynos albo zamawiam do domu, to klikam, że nie chcę. Nie chcę nic, żadnego. Ani keczupu, ani musztardy. Nic nie chcę, a i tak mi zawsze wrzucają. I tak, co ja mam z tym potem robić?
0: Tak, ty jesteś taki bogaty i nie potrzebujesz sosu, to możesz mi oddać ten sos. Cały
1: cię bardzo,
0: sos.
1: Mogę ci przynieść. Mam takie całe garście po prostu tego, bo z tego nie korzysta.
0: Mi by się przydało w ogóle więcej sosu, wiesz? Więc
1: może
0: to...
1: niż okej. Okay. Umówieni.
0: Super, dzięki. New Religion, Bibi Rexa, Faithless w Meloradiu.

0: Filma do radio.
1: Phil Goodman.
0: Jaką ty masz energię dzisiaj pozytywną, bardzo mi się to podoba, akurat tak przy...
1: końcu piąteczek.
0: Weekendzie, dokładnie, Ula Harczarek jest już w studiu i pogadamy o burzy.
2: Tak, bo będzie burzowo i o pogodzie porozmawiamy.
3: A już o 16 zagramy!
1: Good Boys, Hideaway, Daya i Albi.
0: Ale ty masz szybkie oksy na sobie.
1: Wiem, są super, nie? Pamiętasz, jak cię pocisnąłem w nich?
0: O, faktycznie, pamiętam. Ale już nie jestem ze Skolimem, więc nieaktualne. Chociaż nie byliśmy razem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Morniny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Iławie?
1: Joanna Woruc, nie może być inaczej. Skupiamy się na tegorocznej Nocy Muzeów. No i na początek o nowym miejscu, które dołącza do tej corocznej zabawy, a jest nim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie. Będzie można ją zwiedzać o 18, 19 lub 20, a w programie m.in. doświadczenia laboratoryjne. Będzie też możliwość zobaczenia zabytkowego poddasza. Dziś też będzie można zwiedzić miasto i zdobyć przy okazji co najmniej 8 harcerskich sprawności. A jakie miejsca będzie można dziś zobaczyć? Od 17 do 19 cech rzemiosł różnych przy Kościuszki. Między 18 a 20 Iławski Ratusz wraz z wieżą. A na basenie miejskim od 21 nurkowanie i wyławianie skarbów na czas. A w Kuźni Talentów Marka Kałuży od 19 warsztaty rzeźbiarskie i opowieści o sowach.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Niebezpiecznie w Tatrach. Dwie osoby są ranne po uderzeniu pioruna w rejonie Giewontu. W Tatrach panują bardzo trudne warunki pogodowe. A synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może dziś jeszcze w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Alerty obowiązują do godziny 22. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze w długi czerwcowy weekend, a jak nie, no to Polacy chętnie wyjadą za granicę, na przykład do Turcji, Grecji czy Egiptu. Ale widać zmianę, mówi Marzena Buczkowska-German z jednego z portali turystycznych.
5: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii.
4: Zainteresowaniem cieszy też włoskie kierunki.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i to w tej godzinie. Co piątek bawimy się w pojedynek płci.
3: Szykujcie już telefony, za chwilę będziemy was nawoływać do dzwonienia.
2: Iga Mikołaj, hej!

0: Jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co tutaj się dzieje między piosenkami. Naszych rozmów w sensie, nie Mikołaj?
1: Naszych nie. Mnie do tego nie mieszaj.
0: Dobra, moich i Olka. Bo tak, Olek jeszcze tu siedzi.
2: Tak!
0: Hej! Pojedynek płci. Znana dobrze wam zabawa?
1: No chyba tak. Nie wiem, pytanie do mnie, pytanie do słuchaczy, pytanie ogólne.
0: Do ciebie, bo byłeś na urlopie, więc 2 tygodnie nie bawiłeś się w pojedynek płci. Dobrze, szukamy panów, szukamy...
1: Pani,
0: dziękuję.
1: 321-321-777 to jest numer do studia. Dzwońcie i zgłaszajcie się do pojedynku płci, bo ten już przed nami, a dzisiaj do zgarnięcia...
0: Torba i pomadka. 321-321-777.

0: Taką energię ma ten kawałek. Milki, David Guetta, tak podkręcamy tempo, a my szukamy kobiet do pojedynku płci. 321-777-777 to jest numer do naszego studia. Zachęć, drogie panie.
1: Drogie panie, zachęcam.
0: Teraz to nam się nie uda raczej, ale jestem też ja, pamiętajcie, będę was wspierać. Szukamy kobiet, bo przystojniaka już mamy. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.

0: Filipek, Nel w Malo Radio. Pojedynek budzi Freak Fight. Co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci. Panowie słyszą pytania ze świata kobiet, a kobiety ze świata panów. I dlatego witamy Andrzeja i Gosię. Hej.
1: Siemanko.
2: Cześć.
3: Cześć. Cześć Gosia.
2: Cześć Andrzej.
0: Super. Powitali się bardzo ładnie.
1: Tak. No to przyjemności mamy ze sobą. Teraz czas na walkę.
0: Panie przodem.
1: Zasady są proste, słyszycie pytania, 3 sekundy na odpowiedź. Kto odpowie na więcej pytań, ten wygrywa. Gosia, powiedz, czy wiesz, czym różni się wkręt od śruby?
2: Wkręt od śruby. Śruba się wkręca, a wkręt jest, nie wiem, kwintowany?
1: No nie. Tutaj różnica polega na tym, że wkręt wkręcamy bezpośrednio w materiał, a śruba wymaga nakrętki.
0: Gośka, dla mnie i tak wygrałaś. Andrzej, teraz ty. Co to outlet i dlaczego kobiety go tak uwielbiają?
3: Nie wiem.
0: Sklep z towarami z poprzedniej kolekcji. Ja wiem, Gosia, że ty wiesz.
1: No dobrze, a może Gosia będziesz wiedziała, z jakiego filmu pochodzi ten cytat? Przychodzisz w dniu ślubu mojej córki.
0: Wiesz. Dobra, nie będę podkładać dźwiękowo.
1: To był Ojciec Chrzestny.
3: Nawet to z dobrym akcentem tak powiedziałeś.
1: Dziękuję.
0: Szykuje się jakaś rola. Andrzej, to teraz ty. Masz szansę na wygraną. Jak wygląda French manicure?
1: Że w kolory flagi francuskiej się maluje?
0: Nie, Gocha, wytłumacz mu.
2: Białe paski na końcach paznokci.
0: Dokładnie. Słuchajcie,
3: ojej, takie jak w życiu bym nie wpadł na to.
0: Słuchajcie, mamy remis. Tak jakby.
3: Ale dzisiaj mocna ekipa.
2: Ale nami Andrzej.
0: Ostatni będą pierwszymi, no nie mamy zwycięzcy.
1: Najważniejsze, że humory są dobre, więc wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
3: Czyli już wygraliśmy. No i super.
0: Brawo.
3: Gosia, gratuluję.
2: Miły piątek jest na pewno. Pojedynek płci. Freak Fight.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. All the time, John Summit. Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, wiesz, kto to jest Bambi? Na pewno.
1: Wiem. Mhm.
0: Raperka, influencerka. I tak się składa, że ostatnio powiedziała, ile zarobiła na swojej współpracy ambasadorskiej najwięcej.
1: No i ile to było?
0: No strzel.
1: Milion złotych.
0: Dwa.
1: O,
0: za jedną
1: współpracę. Nice.
0: Mhm. A my mamy dla was niespodziankę jeszcze w tej godzinie.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.

0: Być może do 30 Meloradia wskoczy w tym tygodniu, a może w przyszłym. To wszystko zależy od was i od waszej dobrej woli i od waszych głosów.
1: Mi się wydaje, że ten numer ma szansę wlecieć, bo jest naprawdę dobry, więc teraz zróbmy tak, umówmy się. Dajemy bardzo głośno, słuchamy, jak wam się podoba, to dajemy tam łapkę w górę i się cieszymy wspólnie. Aben Runaway, to teraz.

0: Rumors w Melo Radio Mikołaj. A wiesz, że Thomas Gray wystąpi na Tomorrowland?
1: To rewelacja.
0: Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: A ty, Ula, się cieszysz?
2: Też bardzo się cieszę.
0: A jedziesz na Tomorrowland?
2: Takie mam plany.
0: Tak myślałam. Za chwilę newsy Melo Radio.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Morniny są.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Iława. Co jest grane w Iławie?
17: Joanna Boruc, przed nami kolejna porcja atrakcji tegorocznej Nocy Muzeów. Warto wybrać się do sali Kinoteatru Pasja w Iławie. Polecamy też wizytę w bibliotece, gdzie będą prezentowane stare księgi, będą elementy muzeoterapii, będzie też żywa książka, wystawa w galerii jazzowej i będzie można zwiedzić muzea całego świata dzięki wirtualnej rzeczywistości. Natomiast od 18 na parkingu przy ratuszu można też usiąść do ogniska razem z harcerzami. Suszu oficjalne otwarcie Nocy Muzeów o 18 w Muzeum Regionalnym. Później uczestnicy przeniosą się do dawnego kina Syrena. Będzie też można zwiedzać wieżę ciśnień, a przy okazji posłuchać o lokalnych legendach. Kończymy muzyczną propozycją Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, który dziś zaprasza na wyjątkowy wieczór ze Sławkiem Uniatowskim i jego zespołem. Koncert zacznie się o 18, wstęp wolny.
18: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
19: Ula Harciarek on the mic.
20: Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna podejrzewany o podwójne zabójstwo. Przypomnę, w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę, zginęły dwie osoby. Polska granica z Białorusią jest szczelna. O sukcesie mówi premier Donald Tusk.
21: W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
20: Według szefa rządu to dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. No i jeszcze na koniec coś dla fanów Chłodnika. Na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Zapowiada festiwal Chłodnika, który ruszy 29 maja i ma zachęcać do odwiedzenia Wilna turystów m.in. z Polski.
19: Wiecie, że ja kocham Chłodnik?
20: O, ja nie lubię.
19: A ty?
18: Ja nie mogę się teraz wypowiedzieć, bo jest pół na pół.
19: Spróbuj. Nie, no, nie krępuj się.
18: No, nie jestem fanem. O.
19: A lubisz jeździć na rowerze?
18: Wiesz co, lubię, tylko rower to teraz droga rzecz jest.
19: Droga rzecz, to prawda. I w ogóle przydałyby się jakieś na przykład ścieżki
18: tak,
19: rowerowe.
18: Tak, bo też nie ma czasami gdzie jeździć.
19: No właśnie. O tym pogadamy.

0: 500 metrów ścieżki rowerowej. Wow.
1: To jest niesamowite wydarzenie. W Żywcu otwarto taki właśnie odcinek 500 metrów, więc oczywiście, że przyjechał burmistrz, były przemówienia, była czerwona wstęga, byli górale w tradycyjnych strojach, wspólna sesja zdjęciowa, no po prostu wszystko dla tych 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Ile trwa taka przejażdżka? Policzmy to. Jakieś...
1: No niezbyt dużo.
0: To fajnie, że
1: dobrze, że matury nie musimy zdawać w tym roku, ani nawet testu ósmoklasisty.
0: No nie jesteśmy zbyt dobrzy z matmy, ale świetnie liczymy pieniądze.
1: O, to nam wychodzi najlepiej.
0: Dlatego za moment rozdamy komuś 500 zł.
1: Ale wiesz, co właśnie zauważyłem?
0: Tak?
1: Księdza nie było na otwarciu.
0: A nie, to
1: nikt,
0: w ogóle się nie liczy.
1: Nikt nie poświęcił ścieżki.
0: Nie, to
1: zaraz się rozpadnie.
0: Oj.

0: Mikołaj? Nie, nie ty. Ten no drugi. To,
1: aha. Dobrze. Just in case.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: No, dzwonimy do Mikołaja po prostu.
1: Wreszcie, wiecie. Po kasę, wreszcie do mnie.
0: Ale nie do ciebie, do tego drugiego.
1: No faktycznie mi nie dzwoni, żal.
0: No przykro mi bardzo. Chyba, że nie odbierze, no to mogę do ciebie zadzwonić.
1: O, dobra,
0: Mikołaj
1: się.
0: To Mikołaj.
3: Halo?
1: Chyba już za późno.
0: Cześć Miki, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siema, siema.
0: Co tam?
3: Dobrze, w pracy jeszcze aktualnie.
0: O,
1: no
0: fajnie.
1: To akurat dzwonimy, żeby ci trochę poprawić humor na koniec tej pracy w piątek. Mikołaj, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa?
3: No, super weekend, że tak powiem, z znajomymi, z chłopakami. Mhm. Grillek i później żużel w lesie.
0: Wow, ale brzmi fajnie. Czy Mikołaj też może do was dołączyć?
3: No może, oczywiście.
1: Dobrze. To jesteśmy umówieni, a ten dźwięk oznacza, że możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie, cieszę się bardzo.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A jeżeli wy potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 zł do zgarnięcia. Think About Us, Sony Fodera.

0: Taylor Swift, Eli Oaks. Znowu szybkie oksy na tobie, Mikołaj.
1: Bo ja wtedy szybciej robię wejścia, wiesz, szybciej myślę o tym, co powiedzieć.
0: A wiesz, że personalia za chwilę?
1: No, słuchaj, powiem więcej, my tam jutro będziemy, ty będziesz dzisiaj, a my wszyscy tu z Melo będziemy jutro.
0: A ja jutro też tam będę?
1: No nie masz wyjścia, powiedziałem, że wszyscy.
0: A, dobra, sorry.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
10: Por reclamo.

0: Za chwilę 30 Maloradio. Oznacza to, że będą różne propozycje.
1: Będą i jedna z nich już za chwilę wybrzmi w waszych głośnikach. To jest świeża rzecz. Jeżeli jeszcze się z nią nie zapoznaliście, to teraz będzie świetna okazja, a potem wchodzicie na meloradio.pl i tam głosujecie na swoje ulubione numery.
0: Topic, Becky He i numer z piękną nazwą.
1: Sorry, papi.
0: A to jakoś inaczej, tak bardziej zalotnie.
1: Ej, sorry, papi.
0: Ja to kupuję. Sorry.

0: Mm-hmm. Your books. Mm-hmm. Mm-hmm. Graceland. Fine. Lubicie?
1: No. Mm-hmm.
0: Cześć, Adrian.
1: Cześć, dzień dobry, kłaniam.
0: Co ty tu robisz fajnego?
1: Wiesz co, postanowiłem, że przyjdę. Tak? Olek się mnie zapytał, czy mógłbym się z nim zamienić. On mówi, stary, na 30 Velorady, jak gościu. No,
0: ochoczo?
2: O, czyli dzisiaj odliczamy wspólnie z tobą?
1: Tak jest.
0: Ale ja nie mogę, bo ostatnio powiedział, że go zdradziłam.
1: No to jego problem.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł. Po reklamie.
1: Minuta do 18, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: I sprawdzimy, co czeka nas w weekend. I dobry news, bo wszystkie paliwa będą tańsze od jutra. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. No a jutro wielki finał konkursu Eurowizji. Jako 18 na scenie wystąpi Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Trzymamy kciuki. Robert Lewandowski ma być coraz bliżej przynosin do Arabii Saudyjskiej. Takie są przynajmniej plotki. Krzysztof Wilanowski.
3: Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. Bez względu na to, w którym z nich wyląduje Lewy, na pewno zarobi ogromne pieniądze. Mowa o nawet 90 milionach euro za sezon.
2: Jego żona Anna z córkami mają zostać w Barcelonie przynajmniej na początku.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No właśnie, punktualnie 18 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, nie jestem sam. Iga Mikołaj.
4: Cześć.
5: Hej.
1: Słuchajcie, cały tydzień czekaliśmy na to, żeby w końcu dowiedzieć się, kto zwycięży dzisiejsze notowanie. Mamy dużo muzy do zagrania. No i zaczynamy. Czy któreś z was chciałoby powiedzieć, co jest na 30?
5: Ty masz 30 lat chyba.
6: Dobra, mam 31. Dzięki, że pamiętasz, ile mam lat. Nie? Fajna przyjaciółka. Dobrze, Good Boys Hideaway, Die I Albi na miejscu 30.
1: Brzmi to tak. I idziemy dalej na miejscu 29. John Summit i Chica 305.
5: O, lubię to.
1: No to jest dobry basik, naprawdę. Solidnie to brzmi. I co na 28?
5: Walked Away, David Guetta, Hypaton.
1: Mhm. Jeśli mam być szczery, to ja chyba wolę ten numer, ale tu przez tego dropa, czekajcie. Ale
6: siepło.
1: Właśnie, ale siepło. Słuchajcie, to nie koniec, bo czas na miejsce 27.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: No właśnie, James Hype, Be Mine. Siemanko raz jeszcze.

powiedzieć, że ta nuta ma niezwykły urok, to nic nie powiedzieć. Gordo, Irene Zonewald, Loco Loco. Miejsce 25, 30 Meloradia, tak zdecydowaliście? To jest wasza decyzja, wasza odpowiedzialność. A jeśli chodzi o Gordo, to facet, śmiało można powiedzieć, że szalał. I to na Tomorrowlandzie. Ale skoro mówimy o tej współpracy, to też na pewno część już z was o tym wie, ale szanowny pan Irene Zonewald planuje się pokazać na bardzo ważnej muzycznej imprezie. Sunrise Festival! No właśnie! Irene Zonewald tam będzie, wy oczywiście też, a dziś po 21 Sunrise Honor, czyli program poświęcony temu, co może się wydarzyć podczas tej imprezy. Trochę pogadamy, trochę powspominamy i trochę wlotek na to wydarzenie też rozdamy. Tymczasem 24. Vintage Culture, Gaps i Lost.

22. Kung Stofil z London i Galaxy. I pomyśleć, że panowie długo musieli poczekać, żeby ta muzyczna współpraca się udała. Ale jest! 16 minut po godzinie 18, a propos pędzącego czasu, to mam dla was bardzo fajne muzyczne wieści, no bo dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać zupełnie nowej nuty od Shakiry, która powróciła i to nie bez powodu, no bo słuchajcie, no dzieje się, świat piłki nożnej ożył na nowo, a to z racji tego, że FIFA World Cup 2026 coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i Shakira została poproszona o nagranie singla, tak jak w roku 2008 albo 10, już nie pamiętam. Wtedy była to Waka Waka, a dzisiaj bardzo chwytliwe Daj Daj. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na meloradio.pl, bo to właśnie jest propozycja.

Piękna jest ta nutka. To miejsce 20. Anyma, Joji Beautiful w Meloradio, czyli nuta o dystansie. I to nie chodzi o dystans do siebie, tylko ten kilometrowy. No bo tu się pojawia dużo pytań. Czy kiedykolwiek cię zobaczę? No właśnie, na to pytanie nie zawsze pojawia się odpowiedź. Ale jeżeli pytacie, co jest na 19, to mogę wam powiedzieć, że Alok, Call It i Dive Into Me, zagram to już za chwilę.

0: słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to. Lewiatan.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn Macieja Radaja, 15.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
16: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

od dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Sony Fodera, Crystal, My Loving w Meloradio, 21 minut do godziny 19. Sony Fodera to gość, który zainspirował się oglądając amerykańskiego DJ-a Dermika Cartera w klubie nocnym. No i pomyślał, ej, ja też chcę tworzyć. No i tak tworzy, że pojawia się wszędzie na całym świecie, a dzisiaj zajął miejsce 18 w 30 Meloradia. A my idziemy dalej, czas na najlepszy i najnowszy drop nowych hitów. Słuchajcie, Leon i Marcus & Martinus powracają z bardzo wakacyjnym singlem, który zachęca do tego, by trochę potańczyć przy świetle księżyca. A skoro to totalna nowość i premiera tym samym, to mam zaszczyt ogłosić szanownym państwu, że możecie na ten numer głosować na meloradio.pl. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów

facet, który kocha zimno. A to dlatego, że pochodzi z Norwegii. Oscar Matchcase, Sweet Nothing z Meloradio na miejscu 16 i 13 minut do godziny 19. Tak zagłosowaliście, bardzo mądrze zresztą, bardzo fajny numer. A Oscar chwali się, że wiele potrafi. No tak, ale jego kariera muzyczna nie wystartowałaby, gdyby jego nie nastoletnie aspiracje do tego, żeby zostać DJ-em. Podobno działał na FL-u, to jest takie oprogramowanie, które, no co by nie mówić, na pewno producentom na samym początku dużo pomaga. I co by nie mówić, też sporo dobrej muzy powstało na tym cudzie, także Oscar wiedział, co robi. A my teraz trochę uderzymy, no wyżej, mocniej i myślę, że zaprezentujemy wam coś, co jest bardzo głośne. Bo w pewien sposób trochę inspirowane przebojem Upside Down od Diany Ross. A mowa o Boy You Turn Me, Felix Jenny Kaskada spotkali się, nagrali. No i proszę bardzo, miejsce 15.

Miejsce 14. Iben Hello w Meloradiu. 7 minut do 19. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo dużo jest emocji w tym numerze. Jest wzruszający. I widać, że go pokochaliście. A my punktualnie o 19 zaczniemy od 13. Co to będzie? Jeszcze wam nie chcę spoilerować, ale powiem tylko tyle. Bardzo dobra nutka.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No pewnie, jak co tydzień, a przy okazji siemanko, Adi z tej strony. Zdałem sobie sprawę z jednej naprawdę pięknej rzeczy, bo no mamy punktualnie 19 i jeszcze jest fantastyczne słońce. I o tej porze powiedzieć wam siemanko i cieszyć się zachodem słońca, no to jest coś naprawdę rewelacyjnego. No ale my tu gadu gadu, czas odliczać na miejscu 13. Kawałek, który mówi o tym, że mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę sporo. Czyli Ale Farben i Body Talk. Gramy to już teraz, no i odliczamy do 20. Ciekawe, kto wygra.
0: 30.

miejsce 11. Bauza i Magnetic w Meloradio, 8 minut po 19. Gościu już 15 milionów wyświetleń na Instagramie i TikToku zebrał pod klipami, które promują ten numer. No i nieźle poszło. No, a przypominam, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, co jeżeli chodzi o świat muzyki rozrywkowej, elektronicznej, szerokiej maści i imprezowej, wiąże się tym, że mamy coś nowego. No i pojawia się facet, który będzie robił show i to tak naprawdę już niedługo, bo znowu spotkamy się z nim między innymi na Sunrise Festival. I James Hype to jest gość, który robi muzykę bardzo krótką. I aż byłem ciekawy, ile będzie trwał ten kawałek. No i nie jestem zaskoczony. Minuta 50. Serotonin w Meloradiu, jeżeli wam się spodoba, to głosujcie.

Justin Spritz i Can't Deny It w Melo Radio na miejscu 10. Choć to rzeczywiście hymn lata i imprezy, to jak się wsłuchacie w słowa tego numeru, to możecie się delikatnie mówiąc, no, zdziwić. Chciałoby się powiedzieć, że nic co ludzkie nie jest nam obce, no bo ten kawałek trochę, można powiedzieć, że jest opisywany jako hymn o nieodpartym pożądaniu. I wiecie, to nie jest nic złego, to jest fajna rzecz, jeżeli pojawia się ta słynna chemia i chęć po prostu trochę zabawy, no to wydaje mi się, że wszystko jest okej. Daria Kulej by powiedziała, że i to też jest jakby okej. Ale dobra, my się nie zatrzymujemy. Teraz pogadamy o miejscu 9, bo tam Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Gramy to już teraz i to też trochę o miłości przecież.

0: Andy Dust powiedziałby, że to rura. Takie dobre, szybkie, potężne. John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time dzisiaj na miejscu siódmym. 07, zgłoś się. Oj, kiedyś to było. 22 minuty po 19, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w 30 Meloradia czas na spotkanie z 30-latkiem, tak jest. Martin Garrix już jest po tej, że tak powiem, granicy przydatności do spożycia, że tak powiem, może źle to zabrzmiało, sorry. Ale zrobił sobie piękny prezent na 30 urodziny, bo zaprosił do współpracy Eda Sheerana i nagrali razem numer pod tytułem Repeat. Świat czekał na ten numer ze 12 lat, ale w końcu się udało, a my gramy go też w Meloradiu jako propozycję.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Nie no, piękne to jest. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Dzisiaj premierowo to graliśmy. Mam nadzieję, że wam się spodobało i tylko przypomnę, że można na ten numer głosować, bo to świeżynka, propozycja. Meloradio.pl, na tę stronę was zapraszam, żeby móc oddać swoje głosy, a ja liczę na to, że kawałek się przyjmie. No bo co by nie mówić, Martin Garrix to jest specjalista od potężnego brzmienia, a Ed Sheeran to jest facet od pięknego pielęgnowania naszego serducha i w tym połączeniu, co by też nie mówić, to jest fuzja idealna. Ale dobra, na miejscu szóstym, które zagramy już za moment, pojawi się Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love, czyli numer, który przecież nie tak dawno był na miejscu pierwszym. Coś tu chyba nie poszło.

0: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.

Nawiązanie do kultowego filmu Beauty and the Beast. Z tym, że tutaj to jest Beauty and the Beat. A to Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo Radio. Czyli kawałek, który dostał zupełnie nowe, drugie życie. Na miejscu czwartym. 18 minut do godziny 20. Słuchajcie, zaraz będziemy mówić o tym, co na podium, ale zanim to, no to jeszcze piątkowo zagramy coś zupełnie nowego, coś bardzo świeżego. Panowie, którzy w 2022 roku spotkali się w Amsterdamie, nie odpuszczają i dalej tworzą. Avalon Roxton i zupełnie nowa propozycja, która też liczę, że wam się spodoba, bo uważam, że jest po prostu genialna. Jej tytuł to Talking i gramy to premierowo. Już teraz w Melo Radio. Yeah.

cyk trójeczka. Niektórzy powiedzą, że trzeba zredukować. Ja w tym przypadku powiem, że nie, tu trzeba dać bieg wyżej, bo to bardzo dobra nuta jest. Miejsce trzecie. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win w Meloradio. Bardzo się cieszę, że tak wysoko, ale wiem, że możemy więcej. A to znacie? Another Talk to You dzisiaj na miejscu drugim 30 Meloradia. Mamy 12 minut do 20 i za chwilę się dowiemy, kto wyląduje na tym najważniejszym miejscu. I myślę, że ta osoba bardzo się ucieszy. Mam nadzieję, że ma akurat włączone Meloradio.

bardzo imprezowe, ale też bardzo chillowe zarazem, a to sztuka, żeby zrobić taki numer, by pasował na jedną i drugą okazję. Another i Talk to You w Meloradiu dzisiaj na miejscu drugim. No ale słuchajcie, no zbliżamy się do tego miejsca pierwszego. Ja też nie chcę za bardzo przedłużać, bo już najwyższy czas powiedzieć wam, kto wygrał. I zrobię tę zapowiedź może w ten sposób. Jeżeli gdzieś jesteście na mieście i słyszycie, że ktoś krzyczy RURA, to możliwe, że to jest właśnie on, czyli Andy Das Caris i Zokyria.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Portfel bez paniki.
5: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.pl.
7: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90.

Cyk 20, siemanko, ja jestem Adi, a to jest Before przed dobrym Melo. Przed momentem odpaliłem Instagrama Melo Radia i zobaczyłem tam coś pięknego, a mianowicie to, co się dzieje na Warsonaliach. I ta wiksa w Melobusie to jest coś, co zdecydowanie dobrze ładuje. No to może tam też posłuchacie tego. Nathan Dash, I Am Over You, Bobby Harvey Remix. To co, jedziemy, siema!

Meduza, Don't Wanna Come Home w Melo Radio 15 minut po 20. Całe szczęście, nie musicie nigdzie iść, luzik. To jest Before przed dobrym Melo, no i czas trochę powspominać. Piosenka, o której dzisiaj będziemy gadać, to już wielki przebój, który ma ze 20 lat. I to jest w ogóle hicior, bo to opowiada historię, wiecie, pisania wtedy jeszcze na czacie tak naprawdę, gdzie nie do końca było wiadomo, kto jest kim, tak? No i wokalista tego numeru ma potencjalne przeczucie, że po drugiej stronie jest bot. Okazuje się, że jednak to nie jest do końca bot, tylko piękna dziewczyna. Ale wokalista w to nie wierzy. No i trochę nie wyszło. W każdym razie piosenka wyszła i to bardzo. Nazywa się Botenanna, autorem jest Bass Hunter. Róbcie głośniej.

Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro w Melo Radio. No właśnie, 29 minut do 21, to jest Before przed dobrym Melo. Ja jestem Adi i wszystkim, którzy dopiero dołączyli, mówię serdeczne siemanko. To nie jest taka zwykła wersja Danza Kuduro, no bo tutaj przecież za te mocarne dropy i bity odpowiada szanowny pan Tiesto, który, no co by nie było, to przecież jest jednym z gospodarzy dobrego Melo. I usłyszymy się z nim dzisiaj po 22, to tak tylko daje znaka. Tiesto wystartuje ze swoim kolejnym epizodem cudownego Prismatic. A to jestem ciekawy, czy pamiętacie. Old Jim Arty, Alexandra Sun i In My Head, Baby I'm Sorry. Czasami to słowo przepraszam potrafi wyrazić więcej niż 1000 słów.

Nie śmiejecie się ze mnie, ale ja to już jestem stary chyba, wiecie? Bo tak usłyszałem ten fragment o niewyspaniu. Strasznie smutno mi się zrobiło. Ja lubię spać. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Mamy 19 minut do 21. No i mam nadzieję, że dobrze się bawicie. No bo w końcu weekend, nie? To już jest tak na horyzoncie, już nawet jesteśmy, mam wrażenie, że jedną nogą już po drugiej stronie weekendowej. Ale to skoro weekend, to powspominajmy trochę, bo 13 lat temu Stromałew chciał trochę emocjonalnie opowiedzieć o swoim życiu, a dokładniej o relacji z ojcem, po prostu. I co prawda piosenka jest niesamowicie smutna, to jednak Stromae jest facetem, który potrafi zrobić tak, żeby te smutne rzeczy zabrzmiały, nie powiem, że wesoło, ale jednak, żeby dały trochę ukojenia w formie tej nieco bardziej imprezowej, bo co by nie mówić, to pozwala odreagować. Papa Ute, polecam wam też teledysk, bo jest naprawdę niesamowity.

0: Łukasz z Łodzi na WhatsAppie Meloradia przed momentem napisał:
1: a skuter!
0: No dokładnie, który będzie na Sunrise Festival. A za chwilę Sunrise On Air.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak? To Allegro.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.
8: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Sunrise on Air w Meloradio.
9: Premierowe wydanie, premierowe spotkanie. Sunrise on Air, siemanko, Adi po tej stronie, jest 21 na zegarach. No i trochę poszalejemy dzisiaj, no bo Sunrise Festival coraz bliżej i mamy dla was zaproszenie na tę imprezę i to tak naprawdę od was zależy, ile ich rozdamy. A jedyne, co potrzebuję, żebyście zrobili, to teraz odpalili WhatsAppa Meloradia i najpiękniej na świecie nagrali głosówkę, jak krzyczycie Sunrise Festival! No to co, sprawdzimy, jak to jest poczuć tego pięknego Sunrise'a. Pan Andy przygotował dla nas bardzo ładne sety. Częstujcie się.
8: Sunrise on Air w Meloradiu.

Melo Radio. Sunrise on Air. She a freak. She a freak.

0: Przyznacie, że facet bardzo zdolny, to jest Sunrise Honor. No i Andy, który za heblami i zatekami daje czadu. A to, co słyszycie, to jego wersja She a Freak od Armina Van Burena i SkyTech'a. Daje znać bardzo ważna informacja. Andy będzie na Blue Stage podczas magicznego Sunrise Festival. A w niedzielę, 2 sierpnia, na Blue Stage właśnie, wyjątkowe wydarzenie, które no przejdzie do historii, bo to już jest w pewnym sensie historyczne. The History of Sunrise Festival. Prosiłem o to, żebyście ładnie krzyczeli, nie bez powodu, no bo sprawa jest prosta. Bilety do zdobycia.
1: Melo Radio Sunrise on Air.
0: No właśnie, żeby zdobyć wejściówki, wloty na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli doświadczyć The History of Sunrise Festival, trzeba było krzyczeć na WhatsAppie Melo Radia Sunrise Festival. Mamy Piotra, sprawdźmy, jak mu poszło.
2: Sunrise Festival! Dajemy czadu!
0: No i dali czadu. Podwójne zaproszenie jest wasze, brawo! Kto da więcej, kto jeszcze krzyknie, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i do dzieła, róbmy to i bawmy się!
1: Sunrise on Air w Meloradiu.

0: Sunrise On Air w Melo Radio. Trwa w najlepsze. Swoją drogą mam bardzo dobre wieści.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: Po 7 latach wracamy na Podczele, słuchajcie, dokładnie tam, gdzie to wszystko się zaczęło i mówię tutaj o Blue Stage, na którym pojawi się też Andy, a jego właśnie teraz słyszycie, bo to jego set specjalnie dla nas.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: No, wiem, że są tu osoby, które chciałyby posłuchać na żywo pięknego wydarzenia The History of Sunrise Festival już tak naprawdę 2 sierpnia. No i prosiłem o to, żebyście pięknie krzyczeli na głosówkach do nas na WhatsAppie Meloradia. Lady G proponuje coś takiego. Dobra gwiazda, masz podwójne zaproszenie na niedzielę. Przypominam, cały czas jeszcze można zgarnąć wloty na Sunrise Festival, także do dzieła. Szukajcie nas na WhatsAppie Meloradia, no i dajcie znać, a my gramy dalej.
1: Sunrise On Air.

0: Louder for the People, a rehab Afrojack, i to w wersji Andiego, który przygotował dla nas ten piękny set. Sunrise on Air trwa w najlepsze 18 minut do 22. Czajcie, że kiedyś do zasilenia scen na Sunrise Festival wystarczyło raptem 5 agregatów prądotwórczych. Dzisiaj na terenie imprezy działa aż 22! To tak jakby ktoś małe miasteczko miał tak naprawdę do naelektryzowania.
1: Sunrise on Air.
0: No właśnie, dużo osób krzyczy Sunrise Festival i bardzo dobrze, bo mamy dla was zaproszenia na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli przeżyć The History of Sunrise Festival. Krzyczycie na WhatsAppie Meloradia, Mati poprosimy.
2: Sunrise Festival! Kurde!
0: Jestem pewny, że chciałeś powiedzieć co innego, ale jesteś dżentelmenem, dlatego wyraziłeś się w ten sposób. I za to właśnie podwójne zaproszenie na 2 sierpnia jest twoje. Madzia, a ty coś byś dorzuciła tutaj?
3: Sunrise Festival!
0: Masz bilety!

Sunrise Owner w Melo Radio. No pięknie i tak będzie też już niedługo na Sunrise Festival. A Sunrise Owner wraca w piątek po 21. Ali z tej strony, dzięki za dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia. Do dzieła!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: O reklamie.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam. M to

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
5: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Klepto.

0: Warszawa. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.